0: Za strażakami pracowity weekend przez burzę. Zasłabnięcie w trakcie policyjnej interwencji, śmierć w szpitalu. Coraz bliżej nowe zasady dotyczące przesyłek spoza Unii Europejskiej.
1: Rock Radia.
0: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ponad 1400 razy wyjeżdżali wczoraj do wieczora strażacy w związku z burzami przechodzącymi przez Polskę. Najwięcej pracy mieli w Wielkopolsce, sporo też na Pomorzu Zachodnim. W miejscowości Banie w powiecie gryfińskim drzewo przewróciło się na budynek szkoły. Uszkodzony jest dach i ściana budynku. Dziesiątki zgłoszeń, głównie o zalanych piwnicach i garażach. Straż pożarna otrzymała też po ulewie, która przeszła nad Ełkiem. W sobotę natomiast strażacy w całym kraju odnotowali prawie 900 zdarzeń. Niemal połowa z nich miała miejsce na Dolnym Śląsku. Tymczasem ostrzeżenia przed burzami, to drugiego, czyli średniego stopnia, wciąż są aktualne. Na pomarańczowo większa część kraju, północno-wschodnia, wschód, centrum i południe. W sumie 9 województw. Trwa wyjaśnienie okoliczności policyjnej interwencji na warszawskiej Białołęce. 37-latek w trakcie obezwładniania stracił przytomność i mimo udzielonej pomocy medycznej po kilku godzinach zmarł w szpitalu. Policję powiadomiła kobieta z rodziny mężczyzny. Kiedy funkcjonariusze dojeżdżali na miejsce, dostali kolejne zgłoszenie, tym razem od samego 37-latka, że jego życie jest zagrożone. Kiedy policjanci pojawili się w mieszkaniu, mężczyzna zabarykadował się w pokoju, mówi Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej.
2: Mężczyzna zachowywał się przez cały przebieg tej interwencji irracjonalnie, agresywnie, o czym świadczy m.in. użycie miotacza gazu w kierunku policjantów, wycieczkę przez okno, a także ugryzienie jednego z policjantów.
0: Mężczyzna przed interwencją miał zażywać bliżej nieokreślone środki. Będzie zażalenie na tymczasowy areszt dla 36-letniego obywatela Gruzji podejrzanego o zastrzelenie w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina. Elnur A. usłyszał zarzut zabójstwa, nie przyznał się do winy. 44-letni rosyjski artysta i krytyk Putina Siemion Skrepeski został zastrzelony tydzień temu na ulicy ze względu na możliwy polityczny charakter sprawy. Śledczy próbują ustalić teraz, czy ktoś zlecił to morderstwo. Prawdopodobnie dziś zostanie formalnie wybrana nowa Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego, bez polityków w składzie. To pokłosie afery z młodym lekarzem milionerem i salonikiem VIP dla polityków KO w placówce. Zdaniem opozycji dotychczasowe działania to za mało.
3: Pan minister Kierwiński powinien podać się do dymisji z funkcji ministra, z funkcji przewodniczącego struktur lokalnych. Pan Rafał Trzaskowski powinien zrezygnować ze swojej funkcji.
4: Pierwszą rzeczą, którą zrobił prezydent, to jest odwołanie zarządu, który mógł wiedzieć. Druga to Rada Nadzorcza, więc mamy całkowicie nowe otwarcie, które pozwoli również instytucjom państwa, prokuraturze, NFZ-owi przeprowadzić kontrolę, które pokażą, jak było.
0: Mówili Marcin Możdżonek z Konfederacji i Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Od lipca w całej Unii Europejskiej zmienią się zasady dotyczące przesyłek spoza wspólnoty. Przesyłki o wartości nie większej niż 150 euro, dotąd zwolnione z cła, zostaną nim objęte. Opłata celna w wysokości 3 euro będzie naliczana osobno dla każdego rodzaju towaru znajdującego się w przesyłce.
5: Sponsorem programu jest Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
6: Rock Radio. Drodze.
7: Weekend za nami, rozpoczynamy nowy tydzień, to ostatni tydzień szkoły, więc dzieciaki niecierpliwie odliczają już do końca roku szkolnego i początku wakacji. Paweł Chudzio, kłaniam się, godzina 6 rozpoczęta, zerkamy na drogi, na razie na drogach bardzo spokojnie, sennie, jedziemy płynnie, bez utrudnień.
5: Sponsorem programu była Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
9: Na program zaprasza sponsor deweloper Cordia Polska, oferujący gotowe mieszkania w inwestycji Kraft Zabłocie, kraftzabłocie.pl.
6: Pogoda.
7: Po tym bardzo upalnym i burzowym weekendzie dzisiaj trochę spokojniej, choć nadal może popadać, zwłaszcza o poranku. Na termometrach też wysoka temperatura, bo maksymalnie dzisiaj w Krakowie do 27-28 stopni Celsjusza. Będzie pogodnie, ale z chmurami. Co jakiś czas właśnie te chmury będą groźniejsze. Ciśnienie nadal dosyć wysokie.
1: Rock Radio 103,8 FM.
8: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
9: Na program zapraszał sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący gotowe mieszkania w inwestycji Kraft Zabłocie, kraftzabłocie.pl.
10: Panie pośle, może mi się wam przedstawić?
11: Nie, ja się nie czuję.
10: Aha.
1: Powstanie Rock Radia.
12: Poniedziałek, 22 czerwca, wciąż na posterunku Kajto Ruszczyk, Polat Guziczków
13: i Jan Bajor-Bajorek. Dzień dobry.
12: Dzień dobry Państwu, kłaniamy się nisko, zaczynamy kolejną nierówną walkę z kolejnym tygodniem. Będziemy z Wami jak zawsze do 10. Nic o Was bez Was, więc zapraszamy. 2 dwójki, 4 czwórki, 0,66 i głosówki na Messengerze. Tak można się z nami kontaktować i pytamy, jak się macie po tym weekendzie. To już jest pierwszy poniedziałek wakacji? Nie, jeszcze nie było. Końca roku.
13: O wakacje nie pytaj, ale wiem, że wczoraj na przykład był pierwszy dzień astronomicznego lata.
12: No tyle to wiem.
13: No.
12: Szklana pogoda, Lombard, noc kupały za nami. Witajcie. Dzień dobry. 6 po 6.

0: Reklama.
1: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 101 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
0: Po reklamie.

0: All right, śpiewa grupa Supergrass. No i miejmy nadzieję, że u was wszystko gra. 17 po 6, a my mamy pierwszy meldunek. No i za chwilę dyplom powędruje, dyplom prymusa powstania Rock Radia powędruje w ręce, no właśnie kogo? Hallo, Messenger.
1: Dzień dobry. Dzisiaj nie mam specjalnie czasu na wywody.
2: O, proszę.
1: W każdym bądź razie, nareszcie w pracy. Jak można się tak opierniczać? Wiecie co? No nie wiem, może ja już jestem za stary, albo,
2: nie,
1: albo jestem przesiąknięty tą pracą. Życzę wam pełnej aktywności i niech strzelce dominuje. Siemanko, pozdrawia Jacula. Siema!
2: Siema!
0: Coś chyba było komentowane w weekend, bo tak,
2: tak.
0: Zaśpiew trochę
2: nie ma wokalu.
0: Zmalał. Pozdrawiamy cię, Jacku, dyplom leci do Strzelec Opolskich, kłaniamy się nisko. Pierwszy słuchacz odhaczony, 2 2 4 4 0 66 głosówki na Messengerze. Można się kontaktować z nami, a my będziemy grać klasykę rocka YouTube. I still haven't found what I'm looking for. Trzymamy kciuki. 18 po 6.

0: I wchodzimy w ten poniedziałek. YouTube. I still haven't padł, I'm looking forward. 21 po 6. Czekamy na was. 2 2 4 4 0 66 głosówki na Messengerze. Pytamy, jak się macie po weekendzie. Na chwilę przed wakacjami, bo się okazuje, tak, koniec roku szkolnego w piątek. To status quo za chwilę i wysłuchacie Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka Rock.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm. Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
4: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money.
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los.
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Została ostatnia reklama.
9: Dla zafascynowanych samolotami. Dla pragnących zajrzeć za kulisy największego regionalnego lotniska w Polsce. Dla marzących o pracy w lotnictwie. Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport organizuje wakacyjne warsztaty lotnicze dla uczniów od lat 14 do 17. Trzy tematy do wyboru, praktyczne zadania, niedostępne na co dzień miejsca i spotkania z ludźmi tworzącymi świat lotnictwa. Odlotowa dawka wiedzy i wyżywienie w cenie. Terminy i zapisy na stronie internetowej Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport.
0: Po reklamie.
10: Hell yeah.
11: Nie ma żadnej gadki, panie, na ten temat.
12: Powstanie. Rok Radia.

0: formacji Wonderwall. Ostatnio ten kawałek usłyszeli angielscy piłkarze na stadionie po zwycięskim meczu z Chorwacją 3-2. Taka ciekawostka, proszę państwa.
1: 4-2 było.
0: 4-2 ostatecznie, tak, bo jeszcze przecież w końcówce.
1: Jak wyłączyłeś, to strzelili.
0: To strzelili, dokładnie. Tak było, faktycznie, masz rację, przepraszam. Za 23:07, proszę państwa, teraz do porannej kawy historia z kategorii pomyłka.
1: O.
0: Pewna staruszka z Brazylii odkryła, że, uwaga, figurka świętego Antoniego, do której modliła się przez wiele lat, okazała się być figurką elfa z Władcy Pierścieni. Modliła się do Legolasa. Ale wiecie co, patrząc na to, że niektórzy w grzybie na ścianie widzą twarz Matki Boskiej, to ten przypadek nie wydaje się aż tak dziwny.
2: Powstanie Rock Radia.
1: Faktycznie.
0: Zresztą modlić się chyba można do wszystkiego.
1: No, no jasne, że tak.
0: Iron Maiden, Run to the Hills. Witajcie, dzień dobry, to Powstanie Rock Radia. Czekamy na was.
1: Nie wiem.
0: 2244066. Albo głosówki na Messengerze. A może ty modliłeś się do czegoś, co było czymś innym tak naprawdę?

0: to chyba obudzeni, co? Run to the Hill, czyli Iron Maiden w Rock Radiu za 17:07 i co? Proszę Państwa, no gramy jeszcze i to przed 7:00 sporo, bo do tego Manam, Lipstick on the Glass, Blur, tak a propos mundialu i proszę Państwa, dokładam jeszcze The Cards. Myślą o Was, jest Rock Radio, jest klasyka rocka, no i mam nadzieję, że jesteście Wy, 2 2 4 4 0 66, albo możecie zawsze zostawić głosówkę na Messengerze za 17:07.
1: Rock Radio, klasyka rocka.

0: największy dostawczak. ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
2: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
1: Nie zwlekaj i wybierz Toya, sprawdzoną polską firmę. W Toya nie jesteś anonimowy.
2: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
1: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toya od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toya, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
7: Została ostatnia reklama.
8: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
9: A te najlepsze mają ich wiele.
8: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
9: To dobre strony Krakowa.
8: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
10: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
8: Osiedle Dobre Strony.pl.
11: Po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
13: Rock Radio.
14: Dużego tłoku na drogach jeszcze nie ma, no ale widać, że z każdą minutą już nam ruch gęstnieje, zwłaszcza na Zakopiance, tutaj od miejscowości Gaj w stronę Krakowa i na Górze Libertowskiej. Przybywa też samochodów na północy miasta, choć na razie jeszcze przejedziemy bez problemów. Uważajcie na pogodę, dzisiaj znów bardzo ciepło i możliwe także burze.
12: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.

0: Tok Radio.
1: Prawdziwy rewolwerowiec się nigdy nie spóźni. Pamiętaj.
2: No właśnie spać się kładę.
0: Powstanie. Rock Radio.

0: Lekarze są ranili w Radiu, za niespełna 5 minut newsy, proszę Państwa, w nich m.in. O tym, że ważą się losy wizyty prezydenta Ukrainy w Gdańsku, z czego za chwilę.
1: Rock Radio, Rock Radio, klasyka.

0: Reklama.
1: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Dentamed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. Dentamed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. Dentamed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe Centrum Stomatologiczne Dentamed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 259 80 00. www.denta-med.com.pl.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
8: Została ostatnia reklama.
9: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
8: A te najlepsze mają ich wiele.
9: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
8: To dobre strony Krakowa.
9: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
10: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
9: Osiedle Dobre Strony.pl.
0: Po reklamie.
11: Powstanie Rock Radia.
12: Tak jak Chrystus był na ziemi, tak samo tu, jak jest papież, tak samo tutaj jest
10: Jan Bajor Bajorek.
13: Jesteśmy my na posterunku Bajorkajto. Dzień dobry.
14: Dzień
13: Słuchacie
14: dobry.
13: Rock Radia, jest 7 i w Rock Radiu teraz czas na news.
15: Burze, zanikają upały, pozostają za chwilę aktualne prognozy. Potem bilans pożaru fabryki aerozoli koło Ustki i ważące się losy wizyty Wołodymyra Załońskiego na konferencji w Gdańsku.
10: Rock Radia.
15: Marcin Krzemiński. 1415 interwencji, z czego 299 w Wielkopolsce i 190 w Zachodniopomorskiem. To dane poniedzieli, czyli kolejnym dniu w Polsce z frontem burzowym, i to jeszcze wciąż niepełne dane, bo zebrane do godziny 20. Interwencje najczęściej dotyczyły powalonych drzew i konarów, podtopionych i zalanych piwnic, a w Ełku na przykład także ulic. Nie ma informacji o poszkodowanych. Burze nad Polską powoli będą zanikały, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dziś jeszcze burzowo w centrum i na południowym wschodzie kraju. Od jutra ma być już spokojniej w całej Polsce. Niezmiennie będzie gorąco, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
16: Tydzień będzie bardzo ciepły, chwilami gorący, z wysokimi temperaturami, które na ogół będą przekraczały 25 stopni. Może nie codziennie upalne, ale to chyba dobrze. Nie będziemy, raczej nie będziemy marznąć, nawet w nocy.
15: Pod koniec tygodnia w całym kraju ma być znów upalnie. Blisko 7 godzin trwało opanowywanie pożaru fabryki aerozoli w Harnowie koło Ustki. Potężne kłęby dymu były widoczne z wielu kilometrów, a władze gminy wydały apel o niewychodzeniu z domu z uwagi na możliwą obecność toksycznych substancji w powietrzu. Strażacy wciąż dogaszają zarzewia ognia. Tam, gdzie już ich nie ma, prowadzą prace rozbiórkowe. Zniszczenia w Harnowie są ogromne. W zakładzie pracowało kilkaset osób. Na szczęście wszystkich udało się bezpiecznie ewakuować. Na wejście do pogorzeliska czekają biegli, którzy mają ustalić przyczynę pożaru. Dziś na stacjach ceny maksymalne, takie jak w weekend, a konkretnie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,94, benzyny 98 6,61, a oleju napędowego 6,12 zł. Ważą się losy wizyty Wołodymyra Zełenskiego na rozpoczynającej się w najbliższy czwartek konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku, podaje BBC. To po tym, gdy w odpowiedzi na decyzję prezydenta Ukrainy o nazwaniu jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA, prezydent Karol Nawrocki zdecydował się odebrać Zełenskiemu order Orła Białego, co spowodowało wzrost napięć na linii Polska-Ukraina.
0: Być może Wołodymyr Zełenski weźmie udział na przykład online w tym spotkaniu. Na pewno atmosfera między Warszawą a Kijowem jest obecnie mocno napięta.
15: Komentuje dziennikarz TVP Piotr Kaszuwara, na co dzień przebywający w Kijowie. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, Wołodymyr Zełenski dziś otrzyma raport dotyczący przygotowań do gdańskiej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy i na podstawie tych informacji ma podjąć decyzję, czy weźmie w niej udział. Na koniec jeszcze ważna kartka z kalendarza. 36 lat temu, w 1990 roku, w Berlinie zamknięty został checkpoint Charlie, czyli przejście graniczne między Berlinem Zachodnim a Wschodnim, należące do najbardziej znanych symboli zimnej wojny.
11: Słuchasz Rock Radia.
14: Na program zaprasza sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
11: Sport w Rock Radio.
17: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Hiszpania po wpadce na otwarcie tym razem gładko rozprawiła się z Arabią Saudyjską i wygrała 4-0. Z kolei Cabo Verdejczycy znów pokazali się na mundialu ze świetnej strony i zremisowali z Urugwajem 2-2. W grupie G słabo wyglądają Belgowie, wczoraj podzielili się punktami z Iranem. Liderem tej grupy z 4 punktami jest Egipt, który w nocy pokonał Nową Zelandię 3-1. Tego można się było spodziewać. Ostatnią dziką kartę do singlowego turnieju w wielkoszlemowym Wimbledonie otrzymała Serena Williams. 44-letnia Amerykanka wygrywała ten turniej 7-krotnie, po raz ostatni dokładnie 10 lat temu.
14: Na program zaprosił sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.

0: Rock Radio. W drodze.
1: Ważne remontowe wieści. Rusza remont na moście kotlarskim. Na razie prace będą nocami, ale od przyszłego tygodnia już drogowcy zajmą część mostu i będą spore utrudnienia dla kierowców. Dziś natomiast rusza przebudowa fragmentu ulicy Przybyszewskiego i liczcie się ze zwężeniem na wysokości skrętu z Armii Krajowej.

0: Sprawdzamy pogodę na dziś. No i specy od pogody ostrzegają, że dziś prognozowane są burze, które mogą towarzyszyć silne opady deszczu, a także porywy wiatru, nawet do 75 km na godzinę. Lokalnie grad. Zwłaszcza o poranku właśnie może popadać i wtedy mogą przejść burze. Na termometrach dzisiaj w Krakowie maksymalnie do 26 stopni ciśnienie w górę.
1: Rock Radio 103,8 FM.
2: Będzie zabawa muzyczno-ruchowa pod tytułem Taniec Kwiatów.
1: Powstanie Rock Radia.

0: reklama.
1: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 101 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
0: Po reklamie.

0: Znacie ten numer, że dobrze. Red Hot Chili Peppers Giveaway. 16 po 7, proszę Państwa. Kolejna godzina z klasyką rocka i kolejny meldunek. Kto tym razem? Halo, prosimy Messenger.
1: Dzień dobry, Janku. Dzień dobry, Kajtku. Z góry przepraszam za mój bardzo nieradiowy głos. Tomek Stargówkowski, Hulc, serdecznie pozdrawia. No, piękny koniec tygodnia, przepiękna niedziela z mnóstwem emocji. A teraz poniedziałek, ostatni szkolny. Zaczynamy, ruszamy. Rock radio odpalone, kawusia gotowa. I tak trzeba żyć. Dobrego rock radiowego dzionka dla wszystkich. Pozdrówki, hell yeah.
2: Hell yeah. No słychać, że było kibicowane.
0: Że było kibicowane wczoraj, tak jest. Finał Polskiej Ligi Koszykówki, proszę Państwa. No Tomciu, byłeś fajnie, widziałem, puchar trzymałeś, kłaniamy się nisko. Pozdrawiamy, dziękujemy za ten meldunek. Warszawa odhaczona, mistrzowski meldunek, 17 po 7, a u nas klasyka rocka, Billy Idol, Rebel Yell.

0: Idol i Rebel Yell, który mógłby w tamtych czasach, czyli w latach 80. obdarzyć swoją energią jeszcze kilku innych wokalistów. A w Rock Radio za chwilę Europe i R.E.M. 21 po 7. Rock Radio!
1: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Po reklamie.
17: Użądliła misia pszoła. Och, ty larwo misiu woła.
18: Wyszkodzi?
19: Powstanie.

0: The One I Love w Rock Radio R.E.M. za 27:08, proszę Państwa, i z reguły o tej porze przypominam panu technicznemu guzikowi pierwszemu.
1: To o mnie chodzi? Dzień tak. Dobry, jestem.
0: Rebus Jebus, kochany, oczywiście. Gotowy? No właśnie.
1: To znaczy...
0: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa,
1: za chwilę,
0: ten wolny... formalny wniosek tutaj złożyłem przy Państwu, więc jeżeli nie będzie rebusa po 8,
1: nie, no jak
0: to nie,
1: nie
0: jest to moja wina. To jest wina wtedy, proszę Państwa.
1: Sprychologia.
0: Kajtasa. Przypomnę, to jest zagadka dźwiękowa, w której ukryte jest hasło, a za jej rozwikłanie można wygrać satysfakcję, więc w poniedziałek się przyda. Wiem, co mówię. Oko dzisiaj samo mi się schodzi, proszę Państwa. Nirvana. Smells like this.
1: Będzie ten rebus,
0: łączy
1: spokojnie. Zaraz
0: zobaczymy,
1: się biorę. No.
0: Usłyszymy.

0: www.eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
1: Została ostatnia reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Po reklamie.
5: Rock Radio.
6: O tej porze już widać spory ruch na drogach w Krakowie. Ten ruch nam gęstnieje z każdą minutą. No i zwolnicie na Zakopiance na 29 listopada, na Nowochódzkiej oraz na rondzie Grunwaldzkim. Generalnie dzisiaj też pogoda znowu da nam w kość. Będzie ciepło i burzowo do 26 stopni.

0: Go Your Own Way, czyli Fleetwood Mac, proszę Państwa, i podążajmy każdy swoją ścieżką. Za 4:08, proszę Państwa, o 8:00 newsy, no a w nich kolejna runda sporu Załański-Nawrocki. Szczegóły za chwilę.
1: Rock Radio. Klasyka rock.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
5: Skoda.
6: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
9: Została ostatnia reklama.
10: DentaMed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. DentaMed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. DentaMed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne DentaMed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 422 22 21. www.denta-med.com.pl.
11: Po reklamie.
12: Czy jesteście gotowi na walce?
13: Tak, szef!
14: Jan Bajor Bajorek zaprasza.
15: Powstanie Rock Radia.
16: Jasiu, rebus jebus za chwilę. Mamy ósmą.
17: Dojechaliśmy, proszę państwa. Dzień dobry, przepraszam, zgapiłem się.
16: Zgapił się, zdarza się.
17: Można zgarnąć, proszę państwa, satysfakcję. W poniedziałek przyda się, mi nawet się przyda, więc chyba wezmę udział. To może być trochę niesprawiedliwe, co prawda. Ale nieważne, bawimy się za chwilę, a teraz najpierw newsy.
18: Nadal możliwe burze, ostrzeżenia przed upałem tylko punktowe. Kolejny warszawski szpital bada zatrudnienie lekarza milionera. Będzie też kolejna odsłona sporu Zełenski-Nawrocki.
19: Rock Radia.
18: Marcin Krzemiński. To kolejny dzień z burzami. Do późnego popołudnia aktualne są alerty drugiego, czyli średniego stopnia we wschodniej, centralnej i południowej Polsce. Burzom mają towarzyszyć ulewy, porywy wiatru nawet do 100 km na godzinę, a lokalnie grad. Są też ostrzeżenia przed upałami, także drugiego stopnia, ale dziś dotyczą niewielkiego fragmentu kraju, południa Lubelszczyzny i północy Podkarpacia. Taka pogoda niemniej może być niebezpieczna, zwłaszcza dla osób starszych, dzieci i osób przewlekle chorych.
20: Czy to choroba wieńcowa, czy inne choroby, na które choruje populacja, to jak najbardziej może dojść do zaostrzenia, no i ten upał na pewno nie wpływa dobrze na różnego rodzaju choroby. Oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
18: Mówi ratownik medyczny z Lublina. W upalne dni pijmy dużo wody, dbajmy też, by dostęp do niej miały zwierzęta. Kolejny szpital pilnie przegląda się historii zatrudnienia doktora Dawida Kasprzyka. Tym razem to Mazowiecki Szpital Brudnowski. Młody medyk zasłynął rocznymi zarobkami na poziomie 1 600 000 zł. W szpitalu południowym koordynował pracę SOR-u, choć nie ma specjalizacji. W przypadku Brudnowskiego chodzi o sprawdzenie liczby rzeczywiście przepracowanych przez Kasprzyka godzin. Miało ich być ponad 700. Władze szpitala powołały specjalny zespół kontrolny. Przypomnę, że z kolei w stołecznym szpitalu południowym ma dziś zostać powołana nowa rada nadzorcza. Wołodymyr Zełenski krytykuje publicznie Karola Nawrockiego. To kolejna odsłona polsko-ukraińskiego sporu o upamiętnienie członków UPA. Wcześniej polski prezydent zdecydował o odebraniu ukraińskiemu przywódcy orderu Orła Białego. Zełenski uważa, że Karol Nawrocki celowo eskaluje tę sytuację ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. Grzegorz Kozieł.
0: Zełenski w telewizyjnym wywiadzie ocenił, że prezydent Polski prowadzi wewnętrzną walkę polityczną, podsycając nastroje niechęci do Ukraińców.
5: Prezydent Karol.
0: Prezydent walczy o stanowisko premiera dla swojej partii z premierem Tuskiem. Władimir Zełenski podkreślił także, że nie można czerpać korzyści politycznych z nienawiści, ponieważ w dłuższej perspektywie doprowadzi to do pogorszenia stosunków między narodami. To samo robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy. Prezydent Ukrainy w wywiadzie ujawnił także, że podczas pierwszego spotkania z Nawrockim w Polsce otrzymał od niego książkę poświęconą tragedii wołyńskiej.
18: Ponad 500 osób, głównie mieszkańców aglomeracji miasta Setúbal na zachodzie Portugalii, protestowało na pięciu nadatlantyckich plażach przeciwko działaniom ich domniemanego właściciela. Skandowali: wszystkie plaże są nasze, w Portugalii nie ma prywatnych plaż. Część otoczyła nawet dom domniemanego właściciela. Demonstrujących mieszkańców regionu poparli turyści, a także rząd Portugalii. Tymczasem właściciel położonego przy Atlantyku gospodarstwa powołuje się na rzekome nabycie tego terenu przez jego przodków w 1864 roku.
19: Rock Radio.
11: Z ważnych wieści dla kierowców na początku tygodnia, no to od godziny 11 na odcinku ulicy Kocmyrzowskiej pomiędzy węzłem Grębałów a ulicą Bukszpanową zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu. I tą najważniejszą zmianą dla kierowców będzie udostępnienie dwóch pasów w obu kierunkach.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Skoda. Auto Group Luzar Wieliczka. Autoluzar.pl.
1: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Centralna Wita w krakowskich Czyżynach.
2: Pogoda.
3: Sprawdzamy, jaka aura nas dzisiaj czeka. Znowu będzie bardzo ciepło i burzowo. Dziś na termometrach w Krakowie maksymalnie do 25-6 stopni Celsjusza. No ale specy od pogody ostrzegają, że zwłaszcza o poranku właśnie możliwe intensywne burze. Może też popadać mocno deszcz, a lokalnie nawet grad. Również wiatr momentami bardzo silny. Ciśnienie w górę.
4: Rock Radio 103,8 FM.
0: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu Skoda. Auto Group Luzar Wieliczka. Autoluzar.pl.
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza.
5: Komentujcie, czy już ktoś może z was robił sobie jajowanie, czy może ktoś już miał jajowanie.
6: Powstanie Rock Radia.

0: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 101 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: American Jesus i Bad Religion w Rock Radio, 15 po 8.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radio Rebus jebus.
0: A my przechodzimy do Rebusa jebusa. Zagadka dźwiękowa, która skrywa hasło. Kto je odgadnie, wygrywa satysfakcję. Ale trzeba najpierw dwukrotnie wysłuchać Rebusa jebusa, choć będzie podpowiedź w postaci kategorii. A potem albo dzwonicie, 2 2 4 4 0 66, albo nagrywacie odpowiedź głosówką na Messengerze. Myślę, że sprawa jest prosta. Lecimy.
3: Kategoria na dziś to...
0: Już w ten piątek. A oto Rebus jebus.
4: To już jest koniec. Nie ma już nic.
5: To jest po prostu rock and roll. Rock and roll.
0: 2 2 4 4 0 66, albo głosówki na Messengerze. Czy to był pan Milowicz?
6: Nie. Przez moją rzemzę.
0: Posłuchajcie Rebusa raz jeszcze.
4: To już jest koniec. Nie ma już nic.
5: To jest po prostu rock and roll.
6: Ale faktycznie można pomylić, to tak, masz rację. Trochę no, jedzie miśkiem.
0: Był w pewnym momencie w końcu polskim Elvisem.
6: No tak.
0: 2 2 4 4 0 66, albo głosówki na Messengerze. Czekamy na wasze telefony. A tu już, proszę państwa, Jam, Harley Mój, pełen odjazd, 17 po 8.

0: niedługo. Pierwszy taniec z Kajetana. Jam, Harley Wood, 28, proszę Państwa.
1: Co ciekawe, nie z żoną, tylko z motorem.
0: Tak jest. Znaczy z motocyklem dokładnie. Mister i Suzy Quattro za chwilę, proszę Państwa, i za chwilę rozwiązanie Rebusa Ebusa, czyli wręczenie naszym słuchaczom satysfakcji. Zapraszam.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren!
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do lodów Freezy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Została ostatnia reklama.
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
18: Po reklamie.
19: Niech rok będzie z tobą.
14: To jest powstanie Rok Radia.

0: Time the Can, Suzy Quattro, za 29.09. Czas na finał.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radiu Rebus jebus.
0: A my przechodzimy do rozwiązania rebusa jebusa. Najpierw przypomnijmy zagadkę, kategoria już ten piątek, bardzo proszę.
3: To już jest koniec, nie ma już nic.
4: To jest po prostu rock and roll, rock, rock, rock and roll.
0: 2 2 4 4 0 66 i głosówki na Messengerze, słuchamy.
5: Cześć panowie, rozwiązaniem dzisiejszego rebusa jebusa jest koniec roku, ale ja chciałem złożyć reklamację, bo to nie tak...
0: O.
5: Ktoś coś przeoczył, powinna być jeszcze trzecia część, koniec roku szkolnego.
6: No
5: bo
6: tak.
5: Kalendarzowy to jeszcze parę miesięcy musimy się pomęczyć.
6: No,
5: pozdrawiam
6: tak.
5: Wszystkich, trzymaj się, Helię, Tomek Motorniczy z Krakowa.
6: No Helię. Tak, pozdrawiam.
0: Taki skrót myślowy, Tomeczku, no ale czujność, gratulujemy.
6: No, ale wszyscy czujność. Wiedzieli, o co chodzi.
0: Tak,
6: prawda,
0: no. I zgarniasz satysfakcję, to jest najważniejsze, pozdrawiamy. Ktoś jeszcze, halo?
7: Cześć wszystkim, z tej strony Karolina i Szymo. Wydaje nam się, że znamy rozwiązanie dzisiejszej zagadki rebusa jebusa, które brzmi...
8: Koniec roku szkolnego.
6: O, no, no.
7: Pozdrawiamy.
6: No pozdrawiamy, pewnie, tak. No, można dołożyć to
0: koniec
6: szkolnego.
0: Koniec roku,
6: no,
0: też jasne. Przecież to się zawsze mówiło, no mam koniec roku, a nie szkolnego. No ale no, no dobra. No.
6: Można sobie dołożyć, słuchajcie,
0: tak, no,
6: naprawdę,
0: można.
6: Tu jest dowolność.
0: Trzecia odpowiedź, też będzie zarzut o szkolnym.
9: Siema, witam, tu Sadik Kraków. Odpowiedź ku uciesze naszych podopiecznych i najmłodszych brzmi koniec roku. Czy dla nas to jest okej? Okay? Częściowo tak, ale w wakacje też zasuwamy. No to pozdrówka. Hell yeah.
0: Hell tutaj yeah. Bez zarzutów na szczęście. Ale to jest dobra odpowiedź. Koniec roku, tak jest!
6: Oczywiście!
0: Są dwa w roku takie. Ten 31 grudnia i ten w czerwcu. Pozdrawiamy, gratulujemy każdemu, kto znał odpowiedź i zgarnia dzisiaj satysfakcję, proszę państwa. A rebus jebus wróci jutro po 8. Inexe Suicide Blood za 26.09.

0: droga pani z TV, za 19.09, przed 9.00 Kult, Creedence Clearwater Revival i No Doubt, a wy zostajecie z odpalną aplikacją Rock Radio, mam nadzieję.
1: Tu Rock Radio.
2: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Aletos, grecka oliwa

0: reklamie.
1: Radio w drodze.
2: Nadal gęsto na drogach w Krakowie. Zwolnicie na Wielickiej przy dojeździe do Powstańców Śląskich, a także na Nowochódzkiej, no i oczywiście również na Kalwaryjskiej, a także na Konopnickiej i generalnie Rondzie Grunwaldzkim. Ścisk tradycyjnie na dojazdówkach do Alei Trzech Wieszczów oraz przy Kleparzu.

0: Rock Radio.
1: Puknijcie się wszyscy w głowę.
0: Powstanie Rock Radia.

Rock Radio 103,8 FM.

0: Just a Girl, czyli No Doubt w Rock Radio za 5:09, o 9:00 news, a w nich m.in. w rolach głównych strażacy, którzy musieli interweniować w związku ze zmianami w pogodzie. Szczegóły za chwilę.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Nowa sieć Fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
9: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Kaufland jest!
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
15: Skoda.
16: Została ostatnia reklama.
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
19: Ostrzega się, że osoby uchylające się działają wbrew swemu interesowi i ogólnemu dobru.
20: Powstanie Rock Radia.
21: Dojechaliśmy do 9, słuchacie Rock Radia. Kłaniam się nisko, Bajor Kajto na posterunku. 2 2 4 4, 0,66 i głosówki na Messengerze. Kto ma ochotę się zameldować przed 9, przed 10, przepraszam. Zapraszamy serdecznie, a teraz o 9 gramy news.
22: Ponad 1500 strażackich interwencji związanych z pogodą. Potem obiecujące amerykańsko-irańskie rozmowy w Szwajcarii i 24-godzinny spektakl w Poznaniu.
23: Rock Radia.
22: Marcin Krzamiński. Strażacy odnotowali wczoraj ponad 1650 interwencji spowodowanych przez burzę, silny wiatr oraz intensywny deszcz. Najwięcej pracy było w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i na Pomorzu Zachodnim, mówi rzecznik komendanta głównego straży Wojciech Gralec.
24: Pewnie jeszcze będziemy do południa usuwać te zdarzenia, które miały miejsce wczoraj bądź dzisiejszej nocy. Natomiast cały czas też monitorujemy ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i dziś tak naprawdę południowo-wschodnia Polska, oprócz morza Warmii i Mazur, są pokryte ostrzeżeniami.
22: W sumie ostrzeżeniem drugiego stopnia objętych jest 9 województw. W niektórych miejscach ulewy mogą prowadzić do podtopień. Jeszcze kilka godzin może potrwać dogaszenie pożaru zakładu produkcyjnego w Harnowie koło Ustki. Jak informują strażacy, zniszczeniu uległo ponad 50% zabudowań. Mieszkańcy, których ewakuowano, niedługo będą mogli wrócić do mieszkań. Trwa ustalenie, jak doszło do pożaru. Nie ma informacji, by ktoś ucierpiał. Pierwsza runda amerykańsko-irańskich rozmów zakończyła się obiecującym postępem, przekazali mediatorzy Katar i Pakistan. Negocjacje odbywają się w Szwajcarii. O szczegółach Tomasz Orchowski.
0: Szef irańskiej dyplomacji przekazał, że rozmowy przyniosły znaczący postęp, jeśli chodzi o dążenie do zakończenia konfliktu w Libanie. Wstrzymanie izraelskich ataków wymierzonych w Hezbollah w tym kraju to jeden z warunków stawianych przez Teheran, które znalazły się we wstępnej amerykańsko-irańskiej umowie. Po jej zawarciu w zeszłym tygodniu Izrael i Hezbollah dalej się atakowały. Wczoraj walki jednak osłabły, choć premier Izraela Benjamin Netanyahu podkreśla: pozostaniemy w strefie bezpieczeństwa w południowym Libanie tak długo, jak będzie to konieczne, by chronić mieszkańców północy i wszystkich obywateli Izraela. Wstępne amerykańsko-irańskie porozumienie zakłada, że strony zawrą ostateczną umowę w ciągu 60 dni.
22: Już w piątek początek wakacji. Sanepid ruszył z kontrolami miejsc wypoczynku. Sprawdzane są też m.in. kąpieliska, hotele i restauracje, mówi Agnieszka Dados, rzeczniczka wojewódzkiej stacji sanepidu w Lublinie.
1: Kontrole dotyczą przede wszystkim warunków higieniczno-sanitarnych, jakości wody, sposobu przechowywania i przygotowywania żywności.
22: Tradycyjnie najwięcej kontroli jest w miejscowościach turystycznych. Plenerowym koncertem Za miłość rozpoczęła się wczoraj w Poznaniu 36. edycja Malta Festival. To ponad 100 różnych wydarzeń, spektakle, koncerty czy seanse filmowe. Wśród nich 24-godzinny spektakl The Second Woman, podczas którego Magdalena Cielecka będzie odgrywać tę samą scenę ze 100 mężczyznami wyłonionymi w castingu.
2: Ta fizyczna rzeczywiście bliskość, ten kontakt fizyczny jest zawsze wyzwaniem i na pewno nie będzie łatwy dla mnie.
22: The Second Woman rozpocznie się w piątek o 18:00. Nie będzie trzeba oglądać całego spektaklu. Będzie można w każdym momencie wyjść, ale i też wrócić.
11: Na program zaprasza sponsor firma Sowosz. Producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
15: Sport w Rock Radio.
25: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Republika Zielonego Przylądka znów wywalczyła punkt na mundialu. Po remisie z Hiszpanią tym razem udało się zatrzymać Urugwaj, a mecz zakończył się remisem 2-2. Hiszpanie zrehabilitowali się za pierwszy słaby występ i pewnie pokonali Arabię Saudyjską 4-0. Belgia zremisowała z Iranem 0-0, a Egipt wygrał z Nową Zelandią 3-1. Dziś druga kolejka w grupie I. Francja zagra z Irakiem, a Norwegia z Senegalem oraz w grupie J, gdzie Argentyna zmierzy się z Austrią, a Jordania z Algierią. Koszykarze Legii Warszawa obronili tytuł mistrza Polski w 7. decydującym meczu finału play-off. Pokonali się Zastał Zielona Góra 78-70.
11: Na program zaprosił sponsor firma Sowosz. Producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
15: Pogoda.
22: Zagrzmi na południu i wschodzie, w pozostałych regionach dużo słońca, na termometrach 22 stopnie na Pomorzu, 25 w Wielkopolsce, 27 na Śląsku i Lubelszczyźnie, 29 na Mazowszu.
26: Ja się mogę uruchomić w ułamku sekundy. Nawet byś nie wiedział kiedy.
27: Powstanie Rock Radia.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 101 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: Alice in Chains, do 15 po 9, jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka, no i wy jesteście, 2 2 4 4 0 66, halo.
1: Cześć, odbijam kartę na zakładzie, Mikołaj z Poznania, Poznań, będzie mi panowie was strasznie brakowało, ej. Trzymajcie się, na razie.
0: Hej, na razie, trzymaj się. Dziękujemy
1: za meldunek.
0: Nisko, wszystkiego dobrego. No co, można? Można, proszę bardzo. 16 po 9 jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka. Jeszcze jest mowa okienka, ktoś ma ochotę dać znać. No,
1: oczywiście.
0: Proszę bardzo, telefon do waszej dyspozycji, a my będziemy grać Klasykę Rocka. The Pretenders, Don't Get Me Wrong. Witajcie, dzień dobry.

0: Don't Get Me Wrong, The Pretenders, 19 po 9. Status Quo, AC/DC, to gramy za chwilę. Łączy nas klasyka rock.
1: Reklama.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł.
4: Mediamarkt.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
10: Została ostatnia reklama.
11: Castorama.
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii miał być nowy grill,
13: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Po reklamie.
15: Niech rok będzie z tobą.
16: To jest powstanie Rock Radia.

0: Back in Black, ACDC, w pół do dziesiątej. Proszę Państwa, tu jeszcze jeden meldunek od Was. Halo, prosimy.
1: Dzień dobry panowie, witam wszystkich. O. Driver z gniezda Denzel się kłania. O weekend minął spokojnie, w gnieździe popadało, ale burze jak zwykle ominęły, bo tych kościołów trochę jest i nas chronią.
2: O.
1: Pozdrawiam wszystkich, miłego dnia, helie.
2: Ja nie wiedziałem, że to tak działa.
0: Ja też nie wiedziałem, że tak działa, ale już wiem. Może dzwonił Denzel.
2: No tak,
0: proste.
2: Właśnie przekazuję po prostu wiedzę.
0: To między innymi można się z nami, proszę Państwa,
2: skontaktować.
0: 2-4-4-0-66.
2: Ty w ogóle wyjdziemy dziś ze studia z bogatszą wiedzą. No.
0: To i jest, o to chodzi. To działa w dwie strony.
2: Symbioza.
0: A to jest dom. Dajesz trzech. Ticket to Heaven, tutaj. Za 20,90.

0: Radio Gaga, proszę Państwa, ale to nie koniec od nas, bo przed 10 jeszcze w Rock Radio zmieścimy Manam, zagramy R.E.M., pojawi się też grupa Iron Maiden, to coś dla tych, co potrzebują nieco mocniejszego kopa. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to, z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
3: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No, sprytnie.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Dla zafascynowanych samolotami, dla pragnących zajrzeć za kulisy największego regionalnego lotniska w Polsce, dla marzących o pracy w lotnictwie, Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport organizuje wakacyjne warsztaty lotnicze dla uczniów od lat 14 do 17. Trzy tematy do wyboru, praktyczne zadania, niedostępne na co dzień miejsca i spotkania z ludźmi tworzącymi świat lotnictwa. Odlotowa dawka wiedzy i wyżywienie w cenie. Terminy i zapisy na stronie internetowej Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: Travisto Fast i Travisto
8: Aflofarm.
9: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
10: A te najlepsze mają ich wiele.
9: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
10: To dobre strony Krakowa.
9: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
11: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
9: Osiedle Dobre Strony.pl.
12: Gotowe mieszkanie w Krakowie, ale bez czekania? To możliwe. Inwestycja Kraft Zabłocie to mieszkania dostępne od ręki. Dla singli, dla par, dla inwestorów. Obejrzyj na żywo i wybierz bez ryzyka, bez domysłów i bez czekania na zakończenie budowy. A tylko do końca lipca wybrane lokale taniej nawet o 84 tysiące złotych. Szczegóły wakacyjnej promocji na kraftzabłocie.pl. Kraft Zabłocie. Zobacz i zamieszkaj.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Została ostatnia reklama.
14: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
1: Reklamie.
15: This is rock and roll.
16: Powstanie Rock Radia.

0: The Number of the Beast, czyli Iron Maiden na koniec naszego poniedziałkowego spotkania. Kajto Ruszczyk, pan od Guziczków.
1: Dziękuję państwu serdecznie. Jan Bajor Bajorek.
0: Dziękuję państwu serdecznie.
1: Pięknie podziękowałeś.
0: W studiu Kuba Kanta, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co w programie?
2: W programie po 10 w cyklu W mgnieniu roka razem z Olą Konopką sprawdzimy, jak brzmi połączenie, uwaga, heavy metalu, bossa nowy, południowoafrykańskich rytmów i jodłowania. Jest taka płyta, na której to wszystko jest...
1: Da się to wszystko połączyć.
2: No, okazuje się, że tak, no.
1: Ja cię,
0: ale mogliśmy to słyszeć?
2: Tak, nawet słyszymy to regularnie.
1: O, co ty?
2: Naprawdę. Posprogowo nam to ładują do głowy przez te maszty 5G.
0: Okej, okay.
2: No.
0: Te czapki.
2: No, ja dzisiaj swojej nie wziąłem i to jest błąd.
0: Okay. Ja mam obklejone auto całe folią od środka, więc jest łatwiej.
2: A, to ja może do naszego bufetu pójdę i po prostu
0: Dobrze jest też ogolić głowę, wtedy neurony nie przychodzą.
2: Okej. Okay.
1: Tak?
2: A inne części ciała? Też to tam działa jakoś?
0: Ja na wszelki wypadek wszystko gołem.
2: Okej. Okay. No i słusznie.
0: Dobrze, kochany, a po 12?
2: No. Po 12 w Białych Krukach przypomnimy zespół, który, uwaga, jednego dnia potrafił grać na festiwalu w Jarocinie, a drugiego przygrywał do tańca na gminnym pikniku. I wszyscy byli zadowoleni i ludzie byli bliżej siebie, bez tych komputerów, telefonów, masztów 5G.
1: To musi to być zespół Akcent.
2: Nie do końca.
0: Albo Skolim.
2: Nie do końca.
0: No. Dobrze. No
2: ale mogliby się na jednej scenie spotkać, myślę.
1: No, a wyobrażacie sobie Skolima w Jarocinie? Kurde, genialne.
0: Ja myślę, że Skolim by się wszędzie odnalazł. Akurat. Kuba Kaleta przejmuje stery, proszę państwa. My się żegnamy, życzymy cudownego dnia. Do usłyszenia.
3: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Lesmes, less stress.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Dla zafascynowanych samolotami, dla pragnących zajrzeć za kulisy największego regionalnego lotniska w Polsce, dla marzących o pracy w lotnictwie, Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport organizuje wakacyjne warsztaty lotnicze dla uczniów od lat 14 do 17. Trzy tematy do wyboru, praktyczne zadania, niedostępne na co dzień miejsca i spotkania z ludźmi tworzącymi świat lotnictwa. Odlotowa dawka wiedzy i wyżywienie w cenie. Terminy i zapisy na stronie internetowej Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport.
8: Została ostatnia reklama.
9: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
10: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: Po reklamie.
6: W Rock Radio.
12: Przystanek Klasyka Rocka.
13: Cześć, tu Kuba Kaleta. Po 10:00 na dobry początek zapuścimy sobie nieśmiertelny hit Bon Jovi, ale wcześniej newsy.
14: Czat niebezpieczny nie tylko zimą, powiemy na co uważać. Prawdopodobnie dziś poznamy nową radę Stołecznego Szpitala Południowego. Będzie też mundial i kolejny sukces Republiki Zielonego Przylądka.
6: Rock Radia.
14: Marcin Krzemiński. Czad może zabić także latem. Tylko od piątku i tylko w Śląskiem strażacy interweniowali już ponad 700 razy. To więcej niż przez całą zimę. Kilkanaście osób zostało poszkodowanych, a przyczyną problemu są wysokie temperatury. Nagrzane dachy, kominy i przewody wentylacyjne tworzą tak zwaną poduszkę gorącego powietrza, wyjaśnia brygadier Aneta Gołębiowska.
15: To blokuje ciąg kominowy, przez co spaliny z urządzeń grzewczych cofają się do wewnątrz budynku.
14: Szczególnie w łazienkach i kuchniach z piecykami gazowymi do podgrzewania wody może gromadzić się czad, dlatego warto uchylać okna lub zostawiać otwarte drzwi. Warto też mieć zainstalowaną w domu czujkę czadu. Prawdopodobnie dziś zostanie formalnie wybrana nowa rada Warszawskiego Szpitala Południowego, poinformował Stołeczny Ratusz. Poprzednią radę prezydent Warszawy odwołał w związku z informacjami o nieprawidłowościach i gigantycznych zarobkach młodego lekarza Dawida Kasprzyka. Rafał Trzaskowski zapowiedział też zmiany w miejskich spółkach medycznych. W Szpitalu Południowym trwają teraz kontrole prowadzone przez Stołeczny Ratusz i Narodowy Fundusz Zdrowia. Dziś na stacjach ceny maksymalne, tak jak w weekend, a konkretnie litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 5 zł 94 grosze, benzyny 98 6 zł 61 groszy, a oleju napędowego 6 zł 12 groszy. Do emerytów i rencistów trafiło blisko 9 milionów pakietów dokumentów dotyczących waloryzacji świadczeń oraz dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, tak zwanej 13 emerytury. ZUS zakończył właśnie wysyłkę. Sport. Wysokie zwycięstwo podrażnionej Hiszpanii. Kolejna niespodzianka na koncie Republiki Zielonego Przylądka, która awans do fazy pucharowej piłkarskich mistrzostw świata ma na wyciągnięcie ręki. Przegląd mundialowych wydarzeń ma dla nas Michał Waszkiewicz.
0: Arabia Saudyjska miała pecha, trafiła w drugiej kolejce na Hiszpanię, która na otwarcie zawiodła. Chciała się więc zrehabilitować i rozbiła Saudyjczyków. Łatwo, 4-0. Ale na ustach wszystkich w tej grupie jest Republika Zielonego Przylądka. Po remisie z Hiszpanią dziś Cabo Verdejczycy wywalczyli kolejny punkt remisujący 2-2 z Urugwajem, mówi pomocnik Kevin Pino. Brakuje mi słów, żeby to opisać. Strzeliłem gola, to moment ogromnej radości. Ale dla nas, piłkarzy, nie jest to niespodzianka, ponieważ ciężko na to pracowaliśmy. Ale chcemy więcej i więcej. Jeśli Cabo Verdejczycy pokonają Arabię Saudyjską w ostatniej kolejce, to sensacyjnie awansują do fazy pucharowej. Blisko jest już Egipt po wygranej z Nową Zelandią 3-1.
14: Wciąż mizernie wygląda Belgia, która tylko zremisowała bezbramkowo z Iranem.
16: Newsy Kraków. Paweł Chudzio. Zwiększenie z 3 do 6 liczby odłowni, testowanie nakładek na kosze na śmieci uniemożliwiających łatwe pozyskiwanie pokarmu, a także wprowadzenie akcji edukacyjnych oraz dodatkowych odstrzałów dzików. To zapowiedziały władze Krakowa w związku z większą liczbą dzików pojawiających się w mieście i groźnym incydentem, do którego doszło na osiedlu Kliny. Dzik przewrócił tam wózek. Roczne dziecko z urazem głowy trafiło do szpitala. Uwaga kierowcy, rusza remont mostu kotlarskiego. Na razie prace będą nocami i nie powinno być większych utrudnień. Te pojawią się w przyszłym tygodniu i wtedy stania w korkach na pewno nie unikniemy, mówi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg.
17: Natomiast przez cały czas trwania tego remontu ruch tramwajowy będzie utrzymany.
16: W lipcu prace będą od strony Dąbia, a w sierpniu od strony Kazimierza. Ale mam też dobrą wiadomość dla kierowców. Dobiega końca przebudowa ulicy Kocmyrzowskiej. Za godzinę na odcinku Kocmyrzowskiej pomiędzy węzłem Grębałów a ulicą Bukszpanową zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu. Będzie można jeździć po 2 pasach w obu kierunkach. A za godzinę w wiadomościach o akcji Bajko Rower.
18: Rock Radio 103,8 FM.
19: Na program zaprasza sponsor deweloper Cordia Polska, oferujący gotowe mieszkania w inwestycji Kraft Zabłocie. Kraftzabłocie.pl.
18: Pogoda.
16: Przed nami bardzo upalny tydzień, dziś jeszcze poniżej 30, ale w kolejnych dniach już będziemy mieli temperaturę z trójką z przodu. Dzisiaj maksymalnie na termometrach w Krakowie do 25-6 stopni Celsjusza. Specy od pogody ostrzegają przed burzami, które mogą przejść nad Krakowem i może intensywnie popadać deszcz, lokalnie nawet grad. Wiatr momentami dość silny, porywisty.
18: Rock Radio 103,8 FM.
19: Na program zapraszał sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący gotowe mieszkania w inwestycji Kraft Zabłocie. Kraftzabłocie.pl.
18: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Kuba K.

0: reklama.
1: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 101 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
0: Po reklamie.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka.
1: I w studiu jest też Kuba Kaleta. Cześć.
0: Jestem.
1: Kuba.
0: Cześć.
1: Jestem tu z wiadomych przyczyn. Mhm. Już za chwilę będziemy opowiadać o kolejnej rocznicy w cyklu W mgnieniu roka. Powiedz mi, o czym dziś?
0: No dzisiaj pogadamy o płycie, która jest takim dość śmiałym eksperymentem stylistycznym.
1: Tak.
0: Dlatego, że z jednej strony usłyszymy na niej przesterowane takie hard rockowe czy wręcz heavy metalowe gitary, a z drugiej strony rytmy egzotyczne i... Nie chodzi wcale o album Carlosa Santany.
1: Żeby dowiedzieć się, o jakie szczegóły chodzi, już za chwilę musicie słuchać cyklu W mgnieniu roka w Rock Radio.
2: Rock Radio. Klasyka.

0: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy. Polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Została ostatnia reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
7: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: to jest numer, którego bardzo przyjemnie się słucha również w poniedziałek, a może nawet mimo poniedziałku. Klasyka rocka od Alanis Morissette w Rock Radio. Za 28 minut będzie 11. My jak zwykle o tej porze odpalamy rockowy wehikuł czasu, który dzisiaj zabiera nas do końcówki lat 80.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
0: I dzisiaj przenosimy się do roku 1988. To właśnie w tym roku do kin wchodzą filmy Pan Samochodzik i Praskie Tajemnice, King Size, Kogel Mogel, Klątwa Doliny Węży, Frantic, Kto Wrobił Królika Rogera, Szklana Pułapka, Goryle we Mgle, Laleczka Czaki, Naga Broń, Niebezpieczne Związki oraz Rain Man. W telewizji lecą pierwsze odcinki seriali Na Kłopoty Bednarski i W Labiryncie, a w krakowskim więzieniu Montelupich zostaje wykonany ostatni w Polsce wyrok śmierci.
2: Za to dokładnie 38 lat temu, czyli 22 czerwca 88 roku, wychodzi płyta Roberta Palmera pod tytułem Heavy Nova i jest to 9. krążek tego artysty. Największym hitem z tej płyty jest Simply Irresistible.

0: dla wytwórni EMI Records po 15-letniej współpracy z wytwórnią Island Records. Skąd tytuł Heavy Nova? Otóż jest to połączenie heavy metalu z bossanową, po prostu.
1: Chociaż ja, szczerze mówiąc, tej bossanowy tam za bardzo nie słyszę na tej płycie.
0: To fakt.
1: I powiedziałbym, że to jest nie tyle płyta heavy metalowa, co bardziej hard rockowa. Chociaż tutaj zawsze te rozgraniczenia gatunkowe, akurat jeśli chodzi o te dwie szufladki, są dość płynne. Natomiast na pewno ta płyta brzmi ciekawie, dlatego że tym przesterowanym gitarom hard rockowym towarzyszy taki nerwowy, egzotyczny rytm. Mnie się ta płyta kojarzy z muzyką, która mogłaby lecieć w jakimś filmie emitowanym na Polsacie po 22. I na dowód tego, że Heavy Nova jest płytą oryginalną stylistycznie, to warto tutaj przywołać chociażby kawałek Change His Ways, który zawiera zarówno południowoafrykańskie rytmy, jak i jodłowanie. I mnie się ten numer kojarzy z piosenką albo The Lion Sleeps Tonight grupy The Tokens, albo z piosenką The River of Dreams Billy'ego Joela, z tym, że ten numer Billy'ego Joela powstał już po nagraniu płyty Heavy Nova. No i teraz tak, dlaczego płyta Heavy Nova brzmi tak egzotycznie? Być może dlatego, że była nagrywana w studiach we Włoszech i na Bahamach.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: I nóżka sama chodzi, to klasyka rocka od Electric Light Orchestra. W Rock Radio za 17 minut będzie 11, a my już za chwilę posłuchamy sobie takiego numeru, który po pierwsze trafił na debiutancką płytę grupy Puddle of Mud, czyli na krążek Come Clean, przepraszam, na drugą płytę Puddle of Mud, czyli Come Clean, a po drugie teledysk do tego numeru wyreżyserował sam Fred Durst, czyli wokalista Limp Bizkit. Już za chwilę przeniesiemy się do przełomu mileniów, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Reklama.

0: taniej od sklep Biedronka.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Lesmes. Less stress.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kaufland jest
7: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 g tylko 6,99 z Kaufland Kart Ekstra, a ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Dentamed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. Dentamed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. Dentamed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne Dentamed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 292 33 00. www.denta-med.com.pl.
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i

0: od ręki na citroen.pl.
1: Citroen.
2: Została ostatnia reklama.
3: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to, z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
1: Po reklamie.
4: To jest Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

Dwa niesamowite głosy w jednym świetnym numerze to Iggy Pop i Kate Pearson. W newsach o 11 sprawdzimy, jak wygląda sytuacja w kraju po ostatnich burzach, no i gdzie powinniśmy szykować się na kolejne burze. A po 11 posłuchamy sobie fragmentu naładowanego hitami polskiego albumu, który wyszedł na początku lat 80. To już za chwilę w Rock Radio.

0: reklama.
1: Wy plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej, tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Została ostatnia reklama.
11: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
12: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Centralna Wita w krakowskich Czyżynach.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
14: W Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
15: Tu Kuba Kaleta. Po 11 wleci klasyka polskiego rocka od oddziału zamkniętego, ale najpierw sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie.
16: Pożar magazynu z chemikaliami we Włocławku, ewakuowano szpital, a na Dolnym Śląsku po burzach problemy z prądem, a Serena Williams znów zagra w wielkoszlemowym Wimbledonie.
14: Newsy Rock Radia.
16: Marcin Krzemiński. Duży pożar we Włocławku. Zapalił się magazyn z chemikaliami. Nie ma informacji o poszkodowanych. Osoby, które były w biurze, same się ewakuowały. W magazynach nikogo nie było. Jednak ze względu na bliskie sąsiedztwo szpitala trzeba było ewakuować całą placówkę, mówi Mariusz Bladoszewski z Włocławskiej Straży Pożarnej.
17: Ewakuowaliśmy cały personel oraz pacjentów. Na szczęście nie było tam osób, które nie mogłyby opuścić szpital. Akcja ewakuacji przebiegła bezpiecznie, został postawiony autobus. Pacjenci zostali odtransportowani w bezpieczne miejsce.
16: Strażakom udało się już opanować ogień. W tej chwili trwa akcja dogaszania. Strażacy apelują do okolicznych mieszkańców, by nie otwierali okien i nie wychodzili na zewnątrz. Trwa też dogaszanie pożaru zakładu produkcyjnego w Harnowie na Pomorzu. Ogień w fabryce aerozoli wybuchł wczoraj. Spłonęło około 6 tysięcy metrów kwadratowych hali. Na szczęście obyło się bez osób poszkodowanych. O szczegółach Paweł Radzewicz.
18: W fabryce pod Słupskiem produkowane były aerozole. Pożar miał bardzo dynamiczny charakter, bo opakowania ciśnieniowe przez kilka godzin wybuchały. Kilkadziesiąt zastępów walczyło z ogniem od zewnątrz. Sytuacja była monitorowana przez specjalny zespół chemiczny. Zagrożenie było tak duże, że policja ewakuowała mieszkających najbliżej zakładu ludzi. Pożar udało się opanować nad ranem. Strażacy przelewają teraz pogorzelisko i poszukują niedogaszonych zarzewi ognia. Może to potrwać jeszcze kilka godzin. Wiadomo już, że ewakuowani mieszkańcy lada moment będą mogli wrócić do domów, a do pracy szykują się eksperci, których zadaniem będzie ustalenie przyczyny pożaru.
16: Uwaga na burze. W południowej i wschodniej części kraju ostrzeżenia drugiego, czyli średniego stopnia do wieczora obowiązują w 9 województwach. Podkarpackim, lubelskim, małopolskim, śląskim, świętokrzyskim, a częściowo też w mazowieckim, łódzkim, podlaskim i opolskim. Na poburzach, które przeszły wieczorem i w nocy nad Dolnym Śląskiem, bez prądu pozostaje ponad 500 odbiorców, poinformował rzecznik wojewody dolnośląskiej. W ciągu ostatniej doby strażacy interweniowali tam 300 razy, głównie w przypadku drzew i połamanych gałęzi oraz wypompowywania wody z podtopionych posesji i piwnic. Serena Williams znów zagra w wielkoszlemowym Wimbledonie. podobnie jak Maja Chwalińska, dostała od organizatorów dziką kartę. 44-letnia Amerykanka w tym miesiącu wróciła do rywalizacji w deblu, a teraz na londyńskiej trawie zagra w singlu po raz pierwszy od niemal 3 lat. Michał Waszkiewicz.
0: Na wimbledońskiej trawie w przeszłości spisywała się wybornie. Wygrała ten turniej 7 razy, ostatnio równo dekadę temu. W singlu ostatni raz wyszła na kort podczas US Open w 2022 roku. Dotarła wówczas do 3. rundy. Amerykanka to oczywiście absolutna legenda kobiecego tenisa z rekordowymi 23 tytułami wielkoszlemowymi na koncie. W imprezie tej rangi debiutowała w Nowym Jorku w 1999 roku.
16: Iggy Świątek i Maji Chwalińskiej nie było wtedy jeszcze na świecie.
19: Newsy Kraków.
20: Paweł Chudzio. Zaczynamy od dobrych wieści dla kierowców. Dobiega końca przebudowa ulicy Kocmyrzowskiej. Właśnie teraz na odcinku Kocmyrzowskiej pomiędzy węzłem Grębałów a ulicą Bukszpanową wprowadzana jest stała organizacja ruchu. Do dyspozycji kierowców będą po 2 pasy w obu kierunkach. Przez całe wakacje 8 nowochódzkich podwórek i skwerów zamieni się w czytelnie dla najmłodszych. To w ramach organizowanej przez Fundację Faktor Kultura inicjatywy pod nazwą Bajkorower, mówi prezeska fundacji Agnieszka Dargiewicz.
21: Wydarzenie nie jest dedykowane tylko dla dzieciom. Te opowieści również mogą poruszyć widza w troszkę starszym wieku.
22: Będziemy jeździć po Hucie, szukajcie takiego szalonego pana na rowerze, który wozi ze sobą skrzyneczkę i mnóstwo opowieści.
20: Dodaje Jacek Dargiewicz. Bajkorower pojawi się m.in. na osiedlach Zgody, Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego, a także w Parku Czyżyny. A propos rowerów, dziś startują letnie miejskie kontrole rowerowe. Na początek sprawdzić swoje 2 kółka można na Rondzie Mogilskim.
19: Rock Radio 103 i 8 FM.
23: Na program zaprasza sponsor deweloper Cordia Polska, oferujący gotowe mieszkania w inwestycji Kraft Zabłocie. Kraftzabłocie.pl.
24: Sponsorem programu jest Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
19: Pogoda.
20: Meteorolodzy ostrzegają dzisiaj przed zmienną aurą. Nad Krakowem mogą przejść gwałtowne burze, do tego z mocnymi opadami deszczu, lokalnie gradem, no i silnymi porywami wiatru. A na termometrach dzisiaj maksymalnie do 26 stopni Celsjusza. Ciśnienie natomiast w górę, powietrze w normie. Generalnie ten tydzień będzie bardzo upalny i w kolejnych dniach nawet 3 z przodu.
19: Rock Radio 103 i 8 FM.
23: Na program zapraszał sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący gotowe mieszkania w inwestycji Kraft Zabłocie. Kraftzabłocie.pl.
24: Sponsorem programu była Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
19: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 101 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: Są takie numery, które mimo upływu lat się nie starzeją. No ten numer ma tych lat trochę na karku, ale brzmi bardzo świeżo. No podejrzewam, że nie tylko ja mam takie odczucia. To Toto w Rock Radiu, 21 minut po 12:00. A już za chwilę posłuchamy sobie kolejnego wielkiego hitu lat 80. No tym razem to będzie fragment 11 płyty studyjnej grupy April Wine, czyli krążka Animal Grace. To już za moment, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Rock Radio, klasyka rocka.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata. Została ostatnia reklama.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
2: Po reklamie.
9: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza

0: Powiem wam, że ja bardzo lubię klimat tego numeru. To klasyka rocka od YouTube w Rock Radio. Za 28 minut będzie 12, a ja przypominam, że my po 15 jak co dzień wyruszamy na poszukiwania rock'n'rollowca dnia i w związku z tym czekamy na wasze przypałowe historie. Można dzwonić, można również wysyłać głosówki na Messengerze, a dzisiaj poza tytułem rock'n'rollowca dnia gramy o worek Rock Radia, a w tym worku kubek oraz koszulka, oczywiście wszystko z naszymi logotypami. Jeżeli zastanawiacie się, czy wasza historia nadaje się do tego konkursu, no to posłuchajcie, jaka anegdotka jakiś czas temu pojawiła się w naszej skrzynce.
1: Ostatnio udało mu się mówić z dziewczyną, przekochana, po prostu materiał na żona. Mówiła, że odrobinę się spóźni, czy mogę chwilę poczekać pod jakąś kawiarnią. Myślałem, że spoko i w międzyczasie skoczę sobie do sklepu, bo dosłownie był zaraz obok. Poszedłem sobie do sklepu, kupiłem, co miałem kupić i będąc przy kasie napisała, że już jest. Oto na szybko zapłaciłem, wybiegam do sklepu, widzę, że stoi i biegnę. Wpadłem na genialny pomysł, żeby zacząć od bu, hej, takiego głośniejszego, żeby ją trochę przestraszyć. No i to nie była ona. Stała metr obok, plus minus, była w białej kurtce, a nie w czarnej. Nie doczytałem, że jest w białej kurtce. No, w życiu takiego buraka nie strzeliłem, a dziewczyna już w sumie nie mam na co liczyć, ale przynajmniej jest się z czego pośmiać.
0: Okej, czyli jak dziewczyna pisze, zaskocz mnie, no to nie chodzi jednak o to. Na wasze historie do rock'n'rollowca dnia czekamy pod numerem 224-066, ale możecie podesłać je również w głosówkach na Messengerze, a po 17 dowiemy się, kto tym rock'n'rollowcem dnia zostanie i kto zgarnie worek, kubek i koszulkę Rock Radia. A już teraz klasyka rocka od Nirwany w Rock Radio.

0: Niemal 5 minut, no, absolutnej klasyki polskiego rocka, bo to chyba inaczej tego nie można sklasyfikować. Kult w Rock Radio. A swoją drogą, jak macie wolną chwilę, to wejdźcie sobie na rockradio.pl i zróbcie sobie quiz z wiedzy właśnie o kulcie i o Kaziku i no, sprawdźcie, ile tak naprawdę wiecie o tych właśnie projektach muzycznych, a że klasyki polskiego rocka nigdy za wiele, również przy poniedziałku, kiedy pogoda jest taka, no, dość dynamiczna, no to już za chwilę posłuchamy sobie jednego z największych hitów Perfektu, przeniesiemy się do początku lat 80. Nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Reklama.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
9: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
8: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
9: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
8: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
10: Dla zafascynowanych samolotami. Dla pragnących zajrzeć za kulisy największego regionalnego lotniska w Polsce. Dla marzących o pracy w lotnictwie. Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport organizuje wakacyjne warsztaty lotnicze dla uczniów od lat 14 do 17. Trzy tematy do wyboru, praktyczne zadania, niedostępne na co dzień miejsca i spotkania z ludźmi tworzącymi świat lotnictwa. Odlotowa dawka wiedzy i wyżywienie w cenie. Terminy i zapisy na stronie internetowej Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
15: Została ostatnia reklama.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara

0: No to jest numer jakby skrojony pod tę dzisiejszą pogodę. Absolutna klasyka rocka od The Doors. W newsach o 12 sprawdzimy, gdzie po południu możemy się spodziewać burz i ulew, a po 12 no posłuchamy legendarnego polskiego numeru z samego początku lat 80. w Rock Radiu.
1: Reklama.
2: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
7: Została ostatnia reklama.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
9: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
11: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
1: Po reklamie.
6: W Rock Radio.
2: Przystanek Klasyka Rocka.
0: Tu Kuba Kaleta. Po 12 na rozruch zapuścimy sobie klasykę polskiego rocka od Republiki. Ale wcześniej sprawdzamy sytuację w kraju i na świecie.
12: Dziś znów burzowo. Są alerty dla południowego wschodu. Pożar magazynu z chemikaliami we Włocławku. Ewakuowano szpital. Brytyjski premier odchodzi ze stanowiska.
6: Rock Radia.
12: Miriam Lipińska. Burze nie odpuszczają. Tylko wczoraj z ich powodu strażacy wyjeżdżali ponad 1600 razy, a dziś znów zagrzmi. Alerty drugiego stopnia obowiązują dla Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska, województwa świętokrzyskiego, a także części łódzkiego, Mazowsza i Podlasia. W czasie burz może spaść nawet 40 mm deszczu, lokalnie grad, a do tego będzie silnie wiało w porywach do 75 km na godzinę. Burze nie przyniosą jednak ochłody. Wysokie temperatury z nami pozostają, mówi synoptyki MGW Przemysław Makarewicz.
13: Tydzień będzie bardzo ciepły, chwilami gorący, z wysokimi temperaturami, które na ogół będą przekraczały 25 stopni. Może nie codziennie upalne, ale to chyba dobrze. Raczej nie będziemy marznąć, nawet w nocy.
12: Pod koniec tygodnia wrócą 30-stopniowe temperatury. Trwa dogaszanie pożaru magazynu z chemikaliami we Włocławku. Z tamtejszego szpitala ewakuowano kilkudziesięciu pacjentów i pracowników placówki. Jest też apel do mieszkańców, by pozamykali okna i drzwi. W spalonym magazynie było 5 ton żywicy epoksydowej i rozpuszczalniki, a palące się chemikalia spowodowały duże zadymienie w okolicy. Z kolei w Harnowie koło Ustki na Pomorzu trwa rozbiórka hali, w której produkowano aerozole. Wczoraj około południa wybuchł tam pożar, którego gaszenie zajęło strażakom 7 godzin, a do akcji ściągano posiłki z całego województwa. A w fabryce było mnóstwo łatwopalnych substancji. Za mieszkańcami trudne godziny.
14: No, wybuchało wszystko co 2 minuty w sumie. A nawet było widać, że takie, jakby to powiedzieć, takie fajerwerki do góry szły, nie?
15: Maliśmy się, bałam się spać. Po prostu te dwie cysterny najbardziej.
16: Gdy jeszcze było strzelanie tych dezodorantów, wszystkiego, no to tak jakby z karabinu ktoś strzelał dosłownie. No, zwierzęta, psy, no wszystko uciekało, tak?
12: Spaliła się mniej więcej połowa zakładu w Harnowie, ocalał budynek biurowy. Fabryka zatrudniała około 250 osób. Jej właściciel już szacuje straty. Poseł PiS Dariusz Matecki stanął przed sądem. W Szczecinie ruszył proces w sprawie Mateckiego i jego 7 znajomych oskarżonych o malwersacje finansowe środków z tzw. Funduszu Sprawiedliwości. Poseł PiS ma odpowiedzieć także za fikcyjne, zdaniem prokuratury, zatrudnienie w Lasach Państwowych. Grozi mu nawet 10 lat więzienia. Poseł nie przyznaje się do winy. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapowiedział, że zrezygnuje ze stanowiska. Swoją funkcję sprawował zaledwie 2 lata. Ma jednak pozostać na czele Partii Pracy i brytyjskiego rządu do czasu wyłonienia jego następcy. I na koniec zmieniamy temat. Od piątku wakacje. Część z nas już w sobotę wyjedzie na urlop. Jak odpoczywać skutecznie i efektywnie? Psycholodzy radzą, zaplanujmy dobrze swój urlop i wylogujmy się z mediów społecznościowych. A co jeszcze?
1: Nie odbieramy telefonów służbowych, nie czytamy służbowych maili, nie zabieramy ze sobą laptopa. Musimy się odłączyć, żeby mieć szansę na regenerację naszego mózgu.
12: Mówi Bożena Kowalkowska, ekspertka w dziedzinie planowania i organizacji. Ważne też, by spędzać czas w sposób, który jest najlepszy dla nas, bo nie każdy zrelaksuje się czytając książkę czy jeżdżąc na rowerowe wycieczki.
7: Newsy Kraków.
17: Paweł Chudzio. To będą trudne wakacje dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Dziś startuje remont mostu Kotlarskiego. Prace będą podzielone na 3 etapy. Na razie będą prowadzone nocami, ale w przyszłym tygodniu to się zmieni. Ruch aut będzie zachowany, ale z ograniczeniami, zapowiada Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg.
18: Przez lipiec kierowcy będą jeździć po tej części mostu od strony Kazimierza, natomiast będzie remontowana ta część mostu od strony Stopnia Wodnego Dąbie. Natomiast przez sierpień sytuacja będzie odwrotna, czyli remontujemy tą część od strony Kazimierza, a samochody już będą jeździć pod stronę Dąbia.
17: Tramwaje będą przejeżdżały przez most bez utrudnień. A jeszcze przez 2 miesiące z utrudnieniami muszą liczyć się kierowcy na ulicy Piastowskiej. Tam trwa remont, ale według zapowiedzi drogowców pod koniec sierpnia Piastowska będzie gotowa. Młodzież z Krakowa wzięła sprawy w swoje ręce. Dziś w klastrze innowacji na Zabłociu odbywa się okrągły stół do spraw krajowej strategii młodzieżowej. Wśród tematów zdrowie psychiczne, kryzys mieszkaniowy, hejt w sieci i edukacja niedostosowana do realiów.
7: Rock Radio 103,8 FM.
19: Na program zaprasza sponsor deweloper Cordia Polska, oferujący gotowe mieszkania w inwestycji Kraft Zabłocie. Kraftzabłocie.pl.
7: Pogoda.
0: Uwaga na burzę, duży deszcz i silny wiatr. Tak ostrzegają specy od pogody. Dla Krakowa obowiązuje ostrzeżenie meteorologów właśnie przed burzami. Lokalnie może mocno popadać i może nawet spaść grad. I także silniej powieje, do 75 km na godzinę nawet. Dzisiaj na termometrach w Krakowie maksymalnie do 25-6 stopni Celsjusza.
7: Rock Radio 103,8 FM.
19: Na program zapraszał sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący gotowe mieszkania w inwestycji Kraft Zabłocie. Kraftzabłocie.pl.
7: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 101 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Jest Rock Radio, jest klasyka rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć Ola.
1: Cześć Kuba, jesteśmy, a to dlatego, że już za chwilę będziemy opowiadać o kolejnych perełkach klasyki rocka w naszym cyklu Białe Kruki. Kuba, powiedz Państwu, o czym dziś porozmawiamy.
0: No dzisiaj porozmawiamy o zespole, który przysporzył nam nie lada kłopotu podczas poszukiwania informacji, dlatego że to jest kapela, o której tych informacji zbyt wiele nie ma, ale jednocześnie, jak się dowiedzieliśmy, to był taki zespół i do tańca, i do różańca, bo oni grali muzykę bardzo określoną stylistycznie, ale jednocześnie potrafili też zagrać do tańca ludziom właśnie.
1: No i
0: czyli
1: już.
0: Oni się zupełnie nie ograniczali, nie zamykali się w tych ciasnych ramach gatunku. No to był taki zespół, można powiedzieć, postmodernistyczny.
1: A więcej o tym wszystkim już za chwilę w cyklu Białe Kruki w Rock Radio.

0: płatności od sklep Biedronka.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka przy

0: prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
1: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
3: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
9: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
10: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
9: Lesmes. Less stress.
11: Po reklamie.
12: Na przystanek Klasyka Rocka. Zaprasza Jakub Kaleta.

0: No i powiedzcie, jak tu nie kochać tej klasyki rocka lat 80. z takimi pięknymi melodiami, to Asia w Rock Radio, za 24 minuty będzie 13, a my jak zwykle o tej porze zaglądamy do archiwów klasyki rocka i wyciągamy z nich na światło dzienne kolejną perełkę.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka.
2: I w studiu Kuba Kaleta. Dziś porozmawiamy o zespole Black Widow, zaproponowanym przez Grzegorza w wiadomości na Facebooku.

0: No i na samym początku mieliśmy ogromny problem z tym zespołem. W ogóle to jest zespół, który nam przysporzył wiele problemów. Rwaliśmy sobie włosy,
1: tak,
0: z głowy.
1: Dlatego, że jest wiele zespołów o nazwie Black Widow, aczkolwiek my rozmawiamy dziś o tym zespole z Raciborza, którego członkiem jest Grzegorz Stopa-Łomnicki.
0: A w zasadzie był, dlatego że to jest zespół, który powstał w roku 1991 i jego wokalista, czyli Grzegorz Stopa-Łomnicki, to też jest postać, którą można pomylić z inną postacią, która zapisała się na kartach polskiej muzyki rockowej, dlatego że był również Grzegorz Łomnicki, który był perkusistą punkowego zespołu Fort BS, natomiast ten Grzegorz Łomnicki używał pseudonimu Zdzichu. A my mówimy dzisiaj o Stopie.
1: Ten kwintet heavy metalowy powstał w 91 roku, a w jego skład wchodzili
0: Andrzej Loki Jaroniak na basie, Janusz Ciechan-Ciechanowski na gitarze, Bogusław Bodzio-Grossman na perkusji i był jeszcze sesyjny gitarzysta Marek Kobylak-Przybyła.

0: I zespół Black Widow grał heavy metal bardzo w stylu Judas Priest albo w stylu Nocnego Kochanka ze względu na taki wysoki wokal. Chociaż, jak się okazuje, zespół Black Widow wcale nie zamykał się w tej heavy metalowej stylistyce, na co mamy dowód w postaci cytatu z jednego z numerów tygodnika Nowiny. Chodzi konkretnie o numer 28 z 14 lipca 1993 roku. I ten cytat brzmi tak. Drugą część niedzielnego popołudnia wypełnił występ zespołu Black Widow, Czarna Wdowa, który to w zależności od składu wykonuje muzykę metalową lub muzykę taneczną. No i co? Nie ma co się zamykać w jednej szufladce gatunkowej. Ale jednocześnie zespół Black Widow no działał tutaj na polu tej muzyki rockowej, dlatego że panowie w 1992 roku wystąpili na festiwalu w Jarocinie, a w kolejnym roku, czyli 93, nagrali płytę Jak wierzyć, na której znalazło się 9 utworów. No i to jest płyta, która chyba nie została nigdzie wydana, dlatego że my nie natrafiliśmy na jej ślad w internecie. Nie natrafiliśmy nawet na jej okładkę.
1: No właśnie, bo niewiele jest informacji o tym zespole.

0: I w zasadzie największym źródłem, takim najbogatszym źródłem tych właśnie danych o zespole Black Widow jest, poza oczywiście archiwalnymi wydaniami tygodnika Nowiny, jest YouTube'owy kanał wokalisty Black Widow, czyli Grzegorza Stopy Łomnickiego, który to w tym roku umieścił na swoim kanale na YouTubie kilka piosenek Black Widow w zremasterowanych wersjach z teledyskami zrobionymi przez sztuczną inteligencję. No, powiem tak, ludzie w pewnym wieku lubią AI slopy. I też do tego na kanale Grzegorza Stopy Łomnickiego można znaleźć kilka starszych numerów Black Widow, właśnie z tej płyty Jak Wierzyć. I w ogóle Grzegorz Łomnicki to jest postać bardzo interesująca, dlatego że poza heavy metalowymi numerami, pan Grzegorz solo nagrywa także piosenki w innych klimatach. Dlatego że możemy znaleźć na jego YouTubie piosenki szantowe, bluesowe, a także, jak sam pisze, lekki dance.
1: Białe kruki klasyki rocka w ro.

I to jest numer, który moim zdaniem świetnie się sprawdza. Nie tylko za kółkiem klasyka rocka od Alice Coopera, a już za chwilę posłuchamy sobie no, numeru, który trafił na, nie bójmy się tego słowa, legendarną, pierwszą solową płytę Lecha Janerki po odejściu z grupy Klaus Mittwoch. I to jest

0: mieszkania na zakończenie budowy. A tylko do końca lipca wybrane lokale taniej nawet o 84 tysiące złotych. Szczegóły wakacyjnej promocji na kraftzabłocie.pl. Kraft Zabłocie. Zobacz i zamieszkaj.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Dla zafascynowanych samolotami. Dla pragnących zajrzeć za kulisy największego regionalnego lotniska w Polsce. Dla marzących o pracy w lotnictwie. Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport organizuje wakacyjne warsztaty lotnicze dla uczniów od lat 14 do 17. Trzy tematy do wyboru, praktyczne zadania, niedostępne na co dzień miejsca i spotkania z ludźmi tworzącymi świat lotnictwa. Odlotowa dawka wiedzy i wyżywienie w cenie. Terminy i zapisy na stronie internetowej Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport.
6: Uwaga! Super promocja w Teddy.
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole? Odpowiada.
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
14: Po reklamie.
15: Rock Radio. Klasyka Rock

0: No ciary są za każdym razem, kiedy słyszę ten numer i podejrzewam, że wy macie podobnie. To klasyka rocka od The Beatles. W newsach o 13 sprawdzimy, za ile będziemy tankować jutro, a po 13 posłuchamy sobie numeru z legendarnej debiutanckiej płyty Lady Punk w Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka.

0: reklama. Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
1: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
2: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lind, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Została ostatnia reklama.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Po reklamie.
6: W Rock Radio.
7: Przystanek Klasyka Rocka.
8: Tu Kuba Kaleta. Po 13 posłuchamy klasyki polskiego rocka od Lady Punk. A teraz porcja świeżych newsów.
9: Za ile jutro zatankujemy? Są ceny maksymalne. Ewakuowani mieszkańcy sąsiedztwa fabryki w Harnowie wracają do domów. Kolejny dzień z upałami. Jak się przed nimi chronić?
6: Rock Radia.
9: Miriam Lipieńska. Są już jutrzejsze ceny maksymalne paliw. We wtorek litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 5 zł i 98 groszy. Benzyny 98 6 zł i 69 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 11 groszy. Tym samym jutro rosną ceny benzyn, a diesel będzie o grosz tańszy niż dziś. 20 mieszkańców posesji położonych w sąsiedztwie spalonej fabryki aerozoli w Harnowie na Pomorzu może już wrócić do swoich domów. Według strażaków dogaszanie pogorzeliska potrwa jeszcze kilka godzin. Strażacy prowadzą drobne prace rozbiórkowe, by dostać się do małych, ukrytych zarzewi ognia. Spaliła się blisko połowa zakładu. Ofiara księdza pedofila walczy o 20 milionów złotych odszkodowania od krakowskiej kurii. Janusz Szymik był przez wiele lat gwałcony przez księdza Jana W. Miał wtedy 12 lat, był ministrantem. Już jako dorosły opowiedział o krzywdzie, jaka go spotkała. Informacje za pośrednictwem nieżyjącego już księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego miały trafić bezpośrednio do ówczesnego metropolity kardynała Stanisława Dziwisza. Dlatego został on wezwany jako świadek, ale nie pojawił się w sądzie. Do sądu przyszedł mail z informacją, że kardynał jest chory. Według Janusza Szymika kardynał Dziwisz świadomie tuszował przestępstwa księdza pedofila z uwagi na osobistą znajomość.
10: Mamy fotografie, gdzie spędzali ze sobą razem wakacje.
9: O ewentualnym odszkodowaniu zdecyduje sąd. Dziś nadal gorąco, a dla Lubelszczyzny i Podkarpacia są alerty przed upałami. To czas, gdy szczególnie muszą na siebie uważać osoby starsze, schorowane, ale też małe dzieci, mówi kardiolog profesor Andrzej Głowniak.
11: Przede wszystkim unikamy przebywania na słońcu w godzinach między 11 a 15. Osoby z chorobami układu krążenia czy z czynnikami ryzyka tych chorób mogą ten czas wydłużyć od 10 do 16. Wtedy lepiej pozostać w cieniu i rzeczywiście pić bardzo dużo płynów, najlepiej czystej wody.
9: Lekarze zalecają co najmniej 2 litry płynów dziennie. Upały to też czas większej liczby pacjentów na oddziałach kardiologicznych, mówi kardiolog dr Robert Błaszczyk.
12: W okresie upałów mamy sporą grupę osób, szczególnie starszych, które przychodzą do nas z cechami odwodnienia i z cechami zaostrzenia przewlekłych chorób kardiologicznych, którzy wymagają nagłej i pilnej pomocy i ich hospitalizacji.
9: Warto też pamiętać, że część leków, w tym tych na serce, powoduje, że w upały można dostać na przykład wysypki skórnej wskutek interakcji słońca z niektórymi składnikami leków. I na koniec jeszcze sport. Już wiadomo, z jakimi numerami zagrają Polki na Wimbledonie. Broniąca tytułu Iga Świątek będzie rozstawiona z numerem 3. Z kolei Maja Chwalińska, która dostała od organizatorów tak zwaną dziką kartę, zagra z 20. W głównej drabince singla kobiet wystąpią jeszcze z Polek Magdalinet i Magdalena Fręch. Wimbledon startuje 29 czerwca.
13: Na program zaprasza sponsor deweloper Cordia Polska, oferujący gotowe mieszkania w inwestycji Kraft Zabłocie. Kraftzabłocie.pl.
14: Pogoda.
9: Na północy i zachodzie przeważnie słonecznie, w pozostałych regionach niebo może się chmurzyć, a na wschodzie i południowym wschodzie burze. Na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 26 na Śląsku, 27 w Małopolsce, do 29 na Mazowszu.
13: Na program zapraszał sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący gotowe mieszkania w inwestycji Kraft Zabłocie. Kraft Zabłocie.
15: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 101 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: No i jak się okazuje, czasem wystarczą trzy dźwięki, żeby stworzyć ponadczasowy numer. To Midnight Oil w Rock Radio, 22 minuty po 13, a my już za chwilę posłuchamy sobie numeru, który trafił na 14. płytę grupy Kiss i był tak dobry, że aż panowie z zespołu postanowili od jego tytułu zatytułować całą swoją 14. płytę. Już za chwilę klasyka rocka od Kiss, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Vettel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
9: Została ostatnia reklama.
10: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
0: Po reklamie.
13: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Kuba Kalera.

Nie tylko ten gitarowy ciężar, ale również tekst, który daje do myślenia. Klasyka polskiego rocka od Hej w Rock Radio za 26 minut będzie 14, a ja przypominam, że my w Rock Radio sobie na okrągło słuchamy ku ucieszy ogólnej klasyki rocka, a wieczorami również w naszym studiu pojawiają się nieźli goście i ja już teraz wam mogę zdradzić, no tak oficjalnie, ale to proszę tego nie rozgłaszać po rodzinie za bardzo, że jutro niezłym gościem Rock Radia będzie Przemysław Piotrowski, autor kryminałów i thrillerów, w tym, a być może przede wszystkim autor bestsellerowego cyklu z komisarzem Igorem Brudnym. A to dlatego, że 3 czerwca ukazała się najnowsza powieść Przemka, czyli powieść zatytułowana W ciemnym, głodnym lesie. No i w związku z tym jutro wieczorem wspólnie omówimy sobie jej treść, a przy okazji dowiecie się, czy W ciemnym, głodnym lesie to bardziej kryminał, czy bardziej horror. Który film stanowił największą inspirację podczas pisania tej książki, a także czy i kiedy możemy spodziewać się kolejnej części cyklu z komisarzem Brudnym. Na rozmowę z Przemkiem Piotrowskim w programie Niezły Gość Rock Radia zapraszam was na jutro na 22, a już teraz zapraszam was na spotkanie z klasyką rocka od The Rolling Stones w Rock Radio.

0: Powiem wam, że ja bardzo lubię, jak tam to coś w tle pulsuje. To są chyba klawisze, ale ja to się na tym za bardzo nie znam, ale wiem, że to Ultravox w Rock Radio. Za 18 minut będzie 14 i wiem jeszcze jedną rzecz, że już za chwilę posłuchamy sobie kolejnego numeru, który właśnie tak pulsuje w tle, ale tym razem za ten puls będą odpowiedzialne gitary elektryczne i to na takim przesterze delikatnym. Już za chwilę posłuchamy klasyki polskiego rocka od Manamu, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Reklama.
2: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaaauto.pl.
10: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
11: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Kto zwalcza ból?
15: Voltaren!
14: Kto?
15: Voltaren!
14: Voltaren!
16: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
18: Została ostatnia reklama.

Powiem wam, że ja bardzo lubię ten kawałek, dlatego że on ma nie tylko bardzo przyjemną melodię, ale również tekst, który no, jest takim puszczeniem oka. Jeżeli jeszcze nie wiecie, o czym jest ten kawałek, to polecam zapoznać się właśnie z jego lirykami. To The Kinks w Rock Radio. Za 7 minut będzie 14, a ja przypominam, że mimo tego, że mamy poniedziałek, to możemy sobie już za 2 dni zorganizować taką namiastkę weekendu. To znaczy, możecie wpaść do zaprzyjaźnionego z Rock Radiem pubu 103.8 FM w Krakowie, a to dlatego, że tam regularnie odbywają się stand-upowe imprezy i tak pojutrze, czyli w środę, będziecie mogli tam wziąć udział w open micu, zarówno jako publiczność, ale także jako występujący. A to dlatego, że open mic to jest taka impreza, na której może wystąpić każdy komik, który ma przygotowane chociaż kilka minut materiału. No i przeważnie to jest tak, że na open micach

pojawiają się głównie początkujący stand-uperzy, którzy tę swoją ścieżkę kariery dopiero zaczynają, ale niewykluczone też, że na scenie pojawi się jakiś znany komik z testem swojego premierowego materiału. Wszystko jest możliwe. Na pewno wiadomo, że imprezę poprowadzi Zbychu Grabowski i wiadomo też, że start pojutrze o 19:00, a pełną rozpiskę stand-upowych wydarzeń w pubie 103.8 FM w Krakowie znajdziecie na rockradio.pl. A my już teraz słuchamy 5,5-minutowego, bardzo klimatycznego numeru, wręcz stworzonego pod to, co dzieje się za oknami i na termometrach. W sumie też to klasyka rocka od Phila Collinsa w Rock Radio.

0: No powiem wam, że tego numeru szczególnie przyjemnie słucha się w taką pogodę. To klasyka rocka od Phila Collinsa. W newsach o 14 powiemy o tym, że sprawę potężnego pożaru fabryki na Pomorzu zbada prokuratura. A po 14 posłuchamy sobie zdecydowanie jednego z największych rockowych hitów lat 80. w Rock Radio.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.

0: 8 czerwca. Bielsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Została ostatnia reklama.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.
1: W Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
5: Tu Kuba Kaleta. Po 14 wleci ponadczasowy numer Queen, ale zaczniemy od wiadomości.
6: Nożownik zmierzawy jest już w rękach policjantów. Jest śledztwo w sprawie potężnego pożaru fabryki w Charkowie. Ukraiński prezydent buduje napięcie wokół swojej obecności na konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku.
1: Rock Radia.
6: Miriam Lipińska. Podejrzany o zabójstwo w Mierzawie w Świętokrzyskiem, zatrzymany przez policję. 49-letni Dariusz R., emerytowany policjant, w piątek zaatakował nożem swoich teściów. 80-letni mężczyzna zmarł, jego 76-letnia żona ciężko ranna trafiła do szpitala. Dariusz R. był poszukiwany listem gończym, został zatrzymany niedaleko swojego miejsca zamieszkania. Prokuratura Okręgowa w Słupsku wszczyna śledztwo w sprawie wielkiego pożaru fabryki aerozoli w Charkowie na Pomorzu. Będzie prowadzone w kierunku spowodowania zagrożenia dla mienia o wielkich rozmiarach. Na miejscu cały czas trwa dogaszanie. Strażacy mówią, że to jeden z największych pożarów w powiecie słupskim w ostatnich latach. Udało się ochronić przed eksplozją dwa największe zbiorniki, ale jak mówi kapitan Piotr Basarab, było mnóstwo mniejszych wybuchów.
7: Przez 2-3 godziny następowały ciągle eksplozje małych opakowań, dezodorantów. Odłamki unosiły się nawet na kilkadziesiąt metrów.
6: Oględziny spalonej fabryki będą możliwe najwcześniej w środę. W pożarze nikt nie ucierpiał, a kilkudziesięciu ewakuowanych mieszkańców okolicy już wraca do swoich domów. To był czarny weekend nad wodą. W ostatnich dniach utonęło aż 9 osób. Od początku kwietnia już 60. Sezon wakacyjny ruszy już w piątek, więc służby i WOPR apelują o rozwagę i przytaczają statystyki, z których wynika, że ofiary utonięć to najczęściej mężczyźni. A przyczyny to alkohol i brawura, mówi Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
8: Alkohol obniża koncentrację. Alkohol sprawia, że podejmujemy decyzje, których normalnie byśmy nie podjęli. To jest właśnie ta brawura, właśnie ta chęć zaimponowania komuś. Alkohol jest zdecydowanie złym doradcą nad wodą.
6: W minioną sobotę w Bałtyku utonął starszy mężczyzna. Wraz z postronnymi osobami utworzono łańcuch życia i udało się wydobyć go na plażę w Ostrowie. Mimo podjętej reanimacji 72-latek zmarł. Przyjedzie czy nie przyjedzie? Pojutrze w Gdańsku startuje dwudniowa międzynarodowa konferencja o odbudowie Ukrainy. Tymczasem w związku z napięciami na linii Warszawa-Kijów pod znakiem zapytania wciąż stoi obecność Wołodymyra Zełenskiego na spotkaniu. Jego otoczenie informuje, że kwestia wizyty wciąż jest analizowana. Tymczasem sprawę komentują polscy politycy.
9: To Ukraina dzisiaj ma szereg potrzeb, które próbuje realizować przy różnych okazjach, również przy tej, która dotyczy odbudowy. Więc nie sądzę, żeśmy my byli stratni na tym, że Zełenski nie przyjedzie do Gdańska. Zakładam, że powinien robić wszystko, żeby móc przyjechać.
10: Musimy cały czas myśleć o tym, o czym mówił Jerzy Giedroyć, Zbigniew Brzeziński. My cały czas musimy myśleć o państwie buforowym, które będzie gwarantowało bezpieczeństwo i oddalanie imperialistycznych zapędów Rosji od terenów Rzeczpospolitej.
6: Mówili Waldemar Buda z PiSu i Mariusz Witczak z KO. To na koniec przenosimy się jeszcze w Karkonosze. Z powodu remontu zamknięty dla turystów jest tam zielony szlak w rejonie Śnieżnych Kotłów i na razie nie wiadomo, kiedy zostanie ponownie otwarty.
1: Pogoda.
6: Dziś w całym kraju znów ciepło, na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 26 na Śląsku, 27 na Lubelszczyźnie, do 29 na Mazowszu. Do tego na zachodzie i północy słonecznie. W pozostałych regionach na niebie chmury i słońce na zmianę, a w południowo-wschodniej części kraju możliwe burze.
1: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Reklama.
1: Rock Radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 101 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
0: Po reklamie.

0: Jak dla mnie to jest jeden z bardziej klimatycznych numerów, jeśli chodzi o klasykę rocka lat 80. To Status Quo w Rock Radio, 22 minuty po 14, a my już za chwilę posłuchamy kolejnego rockowego hitu lat 80., ale to będzie coś spod znaku tak zwanego mocnego uderzenia, a konkretnie fragment kultowej szóstej płyty Judas Priest zatytułowanej British Steel i jednocześnie numer, który to powstał, kiedy to gitarzysta Judas Priest, czyli Glenn Tipton, obudził wokalistę tej kapeli, Roba Halforda, o 4 nad ranem. No i Glenn zaczął grać na gitarze. I Rob Halford tak się zdenerwował, że stwierdził, że to będzie dobry pomysł na to, żeby napisać o tym kawałek. No i tak też się stało. I już za chwilę sobie efektu tego wkurzenia posłuchamy. Judas Priest za moment, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka rock.

0: Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Matura po maturze. I co dalej? Twój naturalny wybór to mogą być studia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Czeka tu na Ciebie ponad 30 atrakcyjnych kierunków. Bioekonomia, budownictwo, bioinformatyka i analiza danych, gastronomia i catering dietetyczny, geoinformatyka, ogrodnictwo, transport i logistyka oraz wiele innych. Nie zwlekaj. Wybierz swój kierunek na urk.edu.pl. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Umiejętności, rozwój, kariera.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama.
6: Uwaga! Super promocja w Teddy.
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Po reklamie.
8: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Q.

No to jest taki komentarz społeczny do rzeczywistości lat 90. i to w takim funkowo-dyskotekowym sosie. Bardzo lubię wracać do tego numeru. To klasyka rocka od Tila w Rock Radio. Za 27 minut będzie 15, a ja przypominam, że my przez cały czas w Rock Radio słuchamy klasyki rocka, a wieczorami rozmawiamy z niezłymi gośćmi w naszym studiu i mogę wam już teraz zdradzić, że jutro tym niezłym gościem będzie Przemysław Piotrowski, autor kryminałów i thrillerów, w tym bestsellerowego cyklu z komisarzem Igorem Brudnym, a Przemek wpadnie do naszego studia, dlatego że 3 czerwca ukazała się jego najnowsza powieść zatytułowana W ciemnym, głodnym lesie i w związku z tym jutro wieczorem wspólnie omówimy jej treść, a przy okazji dowiecie się, czy W ciemnym, głodnym lesie to jest bardziej kryminał, czy bardziej horror, który film stanowił największą inspirację podczas pisania tej książki, no i do tego dowiemy się także, czy i kiedy możemy się spodziewać kolejnej części cyklu z komisarzem Igorem Brudnym. Na rozmowę z Przemysławem Piotrowskim w programie Niezły Gość zapraszam was na jutro, na 22, a już teraz słuchamy kolejnego świetnego numeru z drugiej połowy lat 90. To klasyka rocka od Metallica w Rock Radio.

0: To połączenie mocy i melodii, bardzo je lubię. To klasyka rocka od Whitesnake w Rock Radio i to jest numer dla tych z was, którzy czują to spadające ciśnienie, bo tak no, nawet nie muszę patrzeć na barometr. Jak człowiekowi się oczy same zamykają w środku dnia, to znak, że ciśnienie po prostu spada, więc my na szczęście w Rock Radio ratujemy się energetyczną klasyką rocka. Już za chwilę numer, który wbrew tytułowi wcale nie jest poświęcony dyskotece. On ma tak zwane drugie dno. No, jak zresztą nie jeden kawałek, który został nagrany przez polskich artystów w latach 80. Już za chwilę hit Lombardu, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, szorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Dla zafascynowanych samolotami, dla pragnących zajrzeć za kulisy największego regionalnego lotniska w Polsce, dla marzących o pracy w lotnictwie, Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport organizuje wakacyjne warsztaty lotnicze dla uczniów od lat 14 do 17. Trzy tematy do wyboru, praktyczne zadania, niedostępne na co dzień miejsca i spotkania z ludźmi tworzącymi świat lotnictwa. Odlotowa dawka wiedzy i wyżywienie w cenie. Terminy i zapisy na stronie internetowej Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport.
12: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
13: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
14: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
13: Lesmes. Less stress.
15: Została ostatnia reklama.
16: Sekunda po sekundzie. Informacja po informacji. Zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00. W TVP1 i TVP Info.
17: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Centralna Wita w krakowskich Czyżynach.
18: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
19: To jest
4: Rock Radio.
19: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Numer oparty na nieśmiertelnym riffie to klasyka rocka od The Trucks. W newsach o 15:00 powiemy o groźnym wypadku w Poznaniu, a po 15:00 stery rock radia przejmuje Rysiek Brzeziński, który między innymi będzie szukać rock'n'rollowca dnia, więc już teraz możecie podsyłać mu swoje albo cudze przypałowe historie. Można dzwonić pod 224-0066, można również wysyłać głosówki na Messengerze, a gramy dzisiaj o worek, kubek i koszulkę z logo rock radia. Ja nazywam się Kuba Kaleta, dzięki za dziś, ponownie słyszymy się jutro od 10:00. Trzymajcie się, cześć.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
6: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Została ostatnia reklama.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Po reklamie.
12: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
13: Dzień dobry, z tej strony Rysiek Brzeziński melduje się na posterunku. Zaraz po 15 zapuścimy sobie prawdziwą klasykę rocka od Van Halen, Kultu i nie tylko. A teraz czas na newsy i pogodę.
14: Zderzenie tramwaju z autokarem w Poznaniu. Są ranni. Ciąg dalszy dyskusji wokół odebrania orderu Wołodymyrowi Załęskiemu. Policja rusza z akcją Bezpieczny autokar.
12: Rock Radia.
14: Miriam Lipińska. Zderzenie autokaru i tramwaju w Poznaniu. 4 osoby zostały ranne. To 2 pasażerów tramwaju, motorniczy i kierowca autobusu. Wszyscy trafili do szpitala. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Naramowicka i Serbska na północy miasta. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca autokaru nie ustąpił pierwszeństwa tramwajowi. Po zderzeniu tramwaj wypadł z szyn. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Załański przekonuje, że przed odesłaniem orderu Orła Białego do Kancelarii Prezydenta RP przedstawiciele Ukrainy próbowali załagodzić spór i wyjaśnić stanowisko Kijowa. Załański mówił o tym we wczorajszym wywiadzie dla telewizji TSN.
15: Ja zaproponowałem prezydentu Polski zustrzyjcie.
16: Zaproponowałem prezydentowi Polski spotkanie. Powiedziałem, zorganizujmy wspólną konferencję. Tymczasem prezydent Polski zrobił kolejny krok i stwierdził, że dla Ukrainy nie ma miejsca w Europie, ponieważ jest to niekorzystne dla polskiego rolnika. Mówił to po to, aby później wywierać presję na premiera Tuska i blokować otwarcie kolejnego klastra negocjacyjnego. To są ze sobą powiązane kwestie.
14: Załański ocenił też, że prezydent Polski zdecydował się na odebranie mu orderu Orła Białego ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. A jest już odpowiedź prezydenta Karola Nawrockiego na wywiad ukraińskiego przywódcy. Jak stwierdził, prezydent Wołodymyr Załański myli się, bo spór w ogóle nie dotyczy wewnętrznej polityki Polski. Dodał, że spór dotyczy postrzegania kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie akceptujemy banderowskiej flagi. Dziś mamy poznać skład nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego bez polityków w składzie. To część działań warszawskiego ratusza w reakcji na aferę wokół lekarza milionera Dawida Kacprzyka, wcześniej z KO i saloniku VIP w Szpitalu Południowym. Z kolei w czwartek specjalne posiedzenie Rady Miasta i informacja prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego w sprawie afery. Cezary Jaszczyk.
17: Zgodnie z planem nadzwyczajnej czwartkowej Rady Miasta Rafał Trzaskowski przedstawi najnowsze wyniki audytu zleconego zarówno w Szpitalu Południowym, ale i innych miejskich placówkach, w których pracował Dawid Kacprzyk. Wystąpienie będzie obejmowało też sprawę tak zwanego VIP-roomu dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Na tej samej sesji radni zajmą się wnioskiem o wezwanie do dymisji wiceprezydent Renaty Kaznowskiej. Jak czytamy w dokumencie, radni nie akceptują sytuacji, by winę za aferę ponosili tylko urzędnicy niższego szczebla czy pracownicy szpitala. Jak podkreślili, nie przyjmują do wiadomości, że najważniejsi urzędnicy nie wiedzieli o całej sprawie.
14: Bezpieczny autokar to podstawa wakacyjnych wyjazdów, dlatego policja zapowiada wzmożone kontrole przed sezonem urlopowym. Funkcjonariusze będą sprawdzać nie tylko trzeźwość kierowców, ale też stan techniczny autokarów przewożących pasażerów.
11: Kontrole dotyczą nie tylko wyjazdów dzieci i młodzieży. Z takiej możliwości mogą korzystać również organizatorzy innych wyjazdów, na przykład dla seniorów czy grup zorganizowanych. Ważne, aby zgłoszenia nie zostawiać na ostatnią chwilę.
14: Mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Autokary można także sprawdzić samodzielnie w internecie na stronie bezpiecznyautokar.gov.pl, wpisując numer rejestracyjny pojazdu.
18: Rock Radio. Co jest grane w Krakowie?
19: Paweł Chudzio. Spektakl inspirowany piosenkami kabaretu starszych panów. Przedstawienie Stacyjka Zdrój powstało w oparciu o piosenki Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. Na sztukę składają się znane piosenki oraz libretto Andrzeja Poniedzielskiego. Premiera była w sobotę w Teatrze Bagatela, ale Stacyjkę Zdrój będzie można też zobaczyć w najbliższy weekend. Pokazy filmowe, spotkania z przyjaciółmi i uczniami Jerzego Sztura oraz festiwalowy bal. Od 2 do 5 lipca Kraków i Wieliczka będą gospodarzami drugiej edycji Szturaliów. Wiada się filmowa uczta.
20: Skupiamy się na współpracy Jerzego Sztura z trójką wielkich, znakomitych reżyserów. Będzie wątek włoski, rolę Jerzego Sztura w filmach Naniego Morettiego. Będą role u Juliusza Machulskiego, King Size, a drugi to Killer.
19: Mówiła Marynia Gierac z Kina pod Baranami. Będzie także dla najmłodszych Shrek z niezapomnianą kreacją osła.
18: Rock Radio 103 i 8 FM. Pogoda.
14: Do końca dnia burze możliwe w południowo-wschodniej części kraju. W pozostałych regionach przeważnie słonecznie, a na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 26 na Dolnym Śląsku, 27 w Łódzkiem, do 29 na Mazowszu.
18: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: reklama.
1: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 101 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
0: Po reklamie.

No i przy takiej muzyce to naprawdę można sobie solidnie poodpoczywać, nawet w poniedziałek, nawet jeśli jest się gdzieś tam jeszcze w biurze między komputerem a jakąś księgą. Zawsze pamiętajcie o tym, że Rock Radio ma dla was najlepsze rockowe klasyki, no i idealny właśnie relaks wjeżdża na pełnej dzięki takim numerom jak ten The Joker, Steve Miller Band. Właśnie takie rzeczy kochamy podczas tego poniedziałkowego popołudnia z doskonałą pogodą w większości kraju dzisiaj, chociaż widzę, że część południowego wschodu kraju, no to jednak ma trochę więcej tych upałów. Natomiast ja przypominam o tym, że dzisiaj jak zwykle poszukiwany jest rock'n'rollowiec dnia. Tak jest, nie poddajemy się, szukamy kogoś, kto ostatnio lub nawet jakiś czas temu odwalił coś spektakularnego i przypałowego. Coś, z czego można się po prostu pośmiać tutaj na antenie Rock Radia. I takie historie możecie zgłaszać pod numerem 22444066 lub za pomocą głosówek na Messengerze Rock Radia. Możecie nominować siebie, możecie nominować kogoś innego, a do zgarnięcia dzisiaj jest kubek termiczny i koc Rock Radia. Idealny zestaw na przykład na plażę albo gdzieś na jakiś piknik w górach przy szlaku. No to czekam na wasze zgłoszenia, czekam na rock'n'rollowca dnia, a my słuchamy teraz The Police w tytułowym kawałku z płyty Synchronicity.

0: Rewelacyjna klasyka rocka od The Police, czyli Synchronicity, z płyty zresztą też zatytułowanej po prostu Synchronicity. Natomiast za chwilę my z kolei posłuchamy sobie polskiej wersji, przez niektórych tak ten zespół się określa, polskiej wersji właśnie The Police, czyli Lady Punk, chociaż doskonale wiemy, że to jest byt zupełnie osobny i jakże na wskroś polski. Przypomnijmy sobie coś ze świetnego debiutu tegoż zespołu z roku 83, także pozostańcie po prostu z nami i miejcie na słuchu aplikację Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
2: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
1: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
2: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
1: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Została ostatnia reklama.
6: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
7: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
6: No, sprytnie.
8: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
10: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

AC/DC Money Talks w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka z początku lat 90. No i w ogóle kawałek pochodzący z przegenialnej płyty The Razor's Edge, która to zresztą otworzyła po raz kolejny pewien etap w karierze tego australijskiego dynamitu. Ja tylko przypomnę, że niebawem na stronie rockradio.pl będziecie mogli głosować na klasyczną dziesiątkę Rock Radia. Przed nami notowanie numer 206 i niebawem będziecie mogli wybierać spośród 50 propozycji, które dla was skrupulatnie, jak zwykle, przygotujemy. No i to notowanie, ostatnie notowanie, będzie miało swoje miejsce, jak zwykle, w piątek po godzinie 18 na antenie Rock Radia, więc wtedy nie może was zabraknąć. Zaglądajcie na stronę rockradio.pl i zagłosujcie w wolnej chwili, a my lecimy dalej z Garbage. I Think I'm Paranoid teraz w Rock Radio.

0: Treść kawałków takich jak ten, a zwłaszcza tego, zawsze warto sobie przyjąć mocno do serca. Tilt i mówię ci, że z lat 80. w Rock Radiu najlepsza klasyka rocka. No i bardzo kochamy oczywiście tę dekadę. Wtedy wychodziło mnóstwo świetnych utworów, na przykład od Joy Division, ale też w latach 90. na przykład Lenny Kravitz sobie świetnie radził. Także bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia, a na pewno wszystko usłyszycie.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Lesmes, less stress.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Została ostatnia reklama.
16: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
17: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
16: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
17: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
18: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
19: Po reklamie.
20: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Rok Radio Klasyka Roka od Joe & Jett, a my już zbliżamy się do 16. Za chwilę będą newsy, z których dowiecie się, gdzie dzisiaj trzeba uważać na burzę i jak radzić sobie z upałami. Więcej za chwilę. Pozostańcie z Rok Radio.
1: Rok Radio.
2: Reklama.
1: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie.
4: Komar. Zaraz część posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Gotowe mieszkanie w Krakowie, ale bez czekania? To możliwe. Inwestycja Kraft Zabłocie to mieszkania dostępne od ręki. Dla singli, dla par, dla inwestorów. Obejrzyj na żywo i wybierz bez ryzyka, bez domysłów i bez czekania na zakończenie budowy. A tylko do końca lipca wybrane lokale taniej nawet o 84 tysiące złotych. Szczegóły wakacyjnej promocji na kraftzabłocie.pl. Kraft Zabłocie. Zobacz i zamieszkaj.
10: Została ostatnia reklama.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Po reklamie.
1: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
0: Turysiek Brzeziński po 16:00. Przypomnimy sobie świetne numery Obywatela GC, Pink Floyd i wielu innych, a teraz sprawdźmy newsy i pogodę.
12: Najwyższy stopień ostrzeżeń przed burzami w części kraju. Prezydencki minister odpowiada na wywiad Wołodymyra Załęskiego, a potem kilka rad, jak przetrwać upały.
1: Rok Radia.
12: Miriam Lipińska. Synoptycy podnoszą poziom ostrzeżeń przed burzami. Czerwony alert najwyższego, trzeciego stopnia ogłosili w 5 powiatach na południu Małopolski i w Nowym Sączu. Tam w czasie burz ulewy lokalnie spadnie aż 90 mm deszczu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed podtopieniami i przerwami w dostawach prądu. W pozostałych powiatach Małopolski, a także na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Śląsku, w województwie świętokrzyskim oraz w części łódzkiego, Mazowsza i Podlasia są ostrzeżenia drugiego stopnia. Warszawski Szpital Południowy ma już nową radę nadzorczą. To kolejne działania ratusza po aferze z lekarzem milionerem i salonikiem VIP w placówce. Z kolei lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz z zawodu lekarz apeluje o pilną zmianę ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Zwrócił się do samorządu lekarskiego o samoograniczenie w ustalaniu minimalnych pensji.
13: Wyśrubowane zarobki wynikają z chęci utrzymania lekarza w szpitalu. To rodzi bardzo niebezpieczną sytuację. Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu jest po prostu potrzebna, żeby nie było takiej dysproporcji, że ktoś zarabia 50 tysięcy i ma podwyżkę o 14%, a ktoś zarabia 6 tysięcy i ma o 3%. To jest dysproporcja, która jest moim zdaniem powszechnie nie do zaakceptowania.
12: W sprawie działania Szpitala Południowego w Warszawie trwa kontrola NIK i NFZ-u. Śledztwo prowadzi także prokuratura. Prezydencki minister Marcin Przydacz zabiera głos w sprawie wywiadu ukraińskiego prezydenta. Wołodymyr Załański zapewnił w nim, że przed odesłaniem Orderu Orła Białego proponował Karolowi Nawrockiemu spotkanie i że Kijów zabiegał o załagodzenie sporu. Marcin Przydacz mówi jednak, że to strona ukraińska nie była zainteresowana realną dyskusją z polskim prezydentem i że Kijów wycofał się z ustalonego spotkania w Warszawie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Załańskiego, proponując kolejną odległą datę. Upałów ciąg dalszy. Najwyższe temperatury dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, ale gorąco także w pozostałych regionach. Wysokie temperatury są najbardziej niebezpieczne dla małych dzieci, osób starszych i przewlekle chorych. Ale zadbać o siebie powinniśmy wszyscy. Trzeba pić dużo płynów, by nie dopuścić do odwodnienia organizmu.
2: Musimy pamiętać o tym, żeby regularnie przyjmować płyny. Uogólniając, minimum 1,5 do 2 litrów płynów dziennie powinniśmy pić. Pamiętajmy, że to jest też najlepsza prewencja chorób kardiologicznych i nefrologicznych, bo odwodniony organizm to niestety słabo pracujące nerki. Także w upały jest to najważniejsza sprawa, żebyśmy pamiętali o adekwatnym przyjmowaniu płynów i unikali odwodnienia.
12: Mówi kardiolog dr Robert Błaszczyk. Nadmorską część Gdyni czeka metamorfoza. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, kompleks budynków, które będą nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Wpasuje się w Gdynię znacznie lepiej niż hangary i budynki, które stały tam do niedawna, mówi szef Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski.
7: Te budynki, które tu powstaną, nawiązują przez swój neomodernizm do charakteru centrum Gdyni. Te budynki z tego punktu widzenia, można powiedzieć, będą paradoksalnie bardziej gdyńskie niż te, które były wtedy budowane.
12: Nowa marina będzie gotowa za 2 lata.
14: Rock Radio. Co jest grane w Krakowie?
15: Paweł Chudzio, artyści z kilkunastu krajów, spektakle pod gołym niebem, widowiskowy cyrk współczesny i teatr tańca. Przed nami Festiwal Teatrów Ulicznych. Od 3 do 5 lipca oraz od 10 do 12 lipca Kraków stanie się europejską stolicą teatru ulicznego. 39. edycja Ulica Festiwalu pod hasłem La Strada. Festiwalowe wydarzenia odbędą się w najważniejszych przestrzeniach miasta. Spektakle będzie można oglądać na Rynku Głównym, na Małym Rynku, Rynku Podgórskim, przed Galerią Krakowską, w Dworku Białoplątnickim oraz w Muzeum Inżynierii i Techniki. Muzyczno-taneczna podróż w czasie do lat 2000 z udziałem Gosi Andrzejewicz, gwiazdy muzyki pop, która w tym okresie debiutowała na scenie muzycznej. To 4 lipca w Ośrodku Kultury Rucza i filia Centrum Kultury Podgórza. Oprócz tego w strefie kreatywnej będzie można tworzyć stylowe kolaże, zaprojektować okładkę płyty, tworzyć świecące akcesoria i będzie też fotobudka w stylu retro.
14: Rock Radio 103 i 8 FM. Pogoda.
12: Burzowo dziś w południowo-wschodniej części kraju i miejscami na wschodzie. A na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 26 na Śląsku i Kujawach, 27 na Lubelszczyźnie, do 29 na Mazowszu.
14: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

0: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 101 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

Pierwszy singiel pochodzący z płyty Seventh Son of a Seventh Son. Jest rock radio, jest klasyka rocka, bo to Iron Maiden i Can I Play With Madness. Tak, najprawdziwsze szaleństwo, a wczoraj słuchaliśmy zresztą w całości ich płyty Fear of the Dark z kolei. Po 20 słuchaliśmy, bo to była płyta tygodnia, ale to już jest przeszłość. Natomiast wy możecie właśnie coś wygrzebać ze swojej przeszłości, tej bliższej, jak i dalszej, bo w Rock'n'Rollowcu dnia zbieram wasze historie, które przytrafiły się wam na przykład w miniony weekend albo i 20 lat temu, jeśli taką sobie historię przypomnicie. Ważne, żeby to były rzeczy przypałowe i oczywiście godne anteny Rock Radia, i za najlepszą tego typu historię mam dziś dla was kubek termiczny oraz koc z logiem Rock Radia. Zestaw idealny na plażę albo też na wypad w góry, nad jezioro też na pewno się idealnie sprawdzi, więc co trzeba zrobić, żeby taki zestaw zdobyć? No trzeba właśnie opowiedzieć tę historię godną rock'n'rollowca dnia, ale też trzeba to zrobić we właściwy sposób. Pod numerem 22244066 lub za pomocą głosówki na Messengerze Rock Radia. Tak właśnie zbieram wasze historie. Czekam na rock'n'rollowca dnia, a my słuchamy teraz rock'n'rollowca z krwi i kości. Ozziego Osborna. Tak jest. Jedziemy razem z nim. Crazy Train w Rock Radio.

0: Ozzy Osbourne i Crazy Train w Rock Radiu, najlepsza klasyka rocka. Aż trudno uwierzyć, że już niebawem, bo w lipcu przecież będzie pierwsza rocznica śmierci wielkiego Ozziego Osbourna. No z jednej strony to tak jakby było wczoraj, a z drugiej strony jakby to już było nie wiem jak długo, no bo tak ten czas właśnie dziwnie jakoś leci. A u nas w Rock Radiu no ten czas czasem lubi sobie przystać, nomen omen zresztą, w niektórych miejscach w latach 70. czy 80. Za chwilę posłuchamy sobie legendarnych numerów Erika Claptona czy Marillion, więc nigdzie nie uciekajcie. Bądźcie po prostu z Rock Radio.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w

0: każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jettura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jettur. Drive your future.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama.
6: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
1: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Po reklamie.
8: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

Piękna ballada od zespołu Marillion, czyli Lavender, jeszcze z Fishem na wokalu, bo to przecież rok 85. W Rock Radiu najlepsza, najpiękniejsza klasyka rocka w sam raz pod poniedziałkowe popołudnie. 26 minut zostało do 17 i to jest dobra pora, żeby wam przypomnieć o tym, co dzisiaj będzie miało miejsce po godzinie 22, a będzie miała miejsce jak zwykle audycja Niezły Gość, w której to dzisiaj Mariusz Stelmaszczyk porozmawia z dwoma członkami zespołu Kury, czyli z Tymonem Tymańskim, a także Olafem Deriglasoffem, z którym też zresztą jakiś czas temu miałem ogromną przyjemność porozmawiać. Panowie porozmawiają o ostatniej płycie Kur, także o początkach tego zespołu, no i będzie jak zwykle mnóstwo różnych tematów, różnych, nawet bym powiedział, dziwnych treści, ale jakże pożywnych, no bo dobrze wiemy wszyscy, że Kury lubią dziobać proso, jak najbardziej. To dziś po 22. Zapraszam w imieniu Mariusza Stelmaszczyka, a teraz w Rock Radio z kolei mamy The Cranberries i kawałek Promises, więc też nigdzie się nie rozchodźcie. Co to, to nie.

0: Ależ to jest kosmicznie dobra klasyka rocka. Takich rzeczy naprawdę świetnie się słucha o tej porze, czyli tym poniedziałkowym, słonecznym, gorącym popołudniem. Manfred Mann's Earth Band, Blinded by the Lights. Wspaniały kawałek w Rock Radio, bo tutaj cały czas gramy dla was najlepszą klasykę rocka, a już za chwilę przeniesiemy się do początku lat 90. i to u nas w Polsce, po transformacyjnej. Panowie z Iry przypomną, jak to wtedy było żyć u nas. Także pozostańcie z nami i miejcie na słuchu aplikację Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Kup golarkę Philips S7882 wyposażoną w technologię Skin IQ, która redukuje tarcie na skórze w zestawie ze stacją czyszczącą za 499 zł lub w wygodnych ratach. RRSO 0%. Mediamarkt.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
4: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
10: Citroën. Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
11: A te najlepsze mają ich wiele.
10: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
11: To dobre strony Krakowa.
10: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
12: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
10: Osiedle Dobre Strony.pl.
13: Matura po maturze. I co dalej? Twój naturalny wybór to mogą być studia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Czeka tu na Ciebie ponad 30 atrakcyjnych kierunków. Bioekonomia, budownictwo, bioinformatyka i analiza danych, gastronomia i catering dietetyczny, geoinformatyka, ogrodnictwo, transport i logistyka oraz wiele innych. Nie zwlekaj. Wybierz swój kierunek na urk.edu.pl. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Umiejętności, rozwój, kariera.
14: Została ostatnia reklama.
15: Barbara, łatwa kasa?
16: Marian, zawsze.
15: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
16: Sprytnie.
15: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
17: Bo z Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Skoda. Autogrup Luzar Wieliczka. Autoluzar.pl.
19: Rock Radio. Drodze.
20: Do wieczora burze możliwe w południowo-wschodniej części kraju. Miejscami w Małopolsce z ulewnym deszczem. Może tam spaść aż 90 litrów wody na metr kwadratowy. To grozi podtopieniami i bardzo trudnymi warunkami do jazdy. A jak jeździ się teraz? Radzę Wam omijać A2 w Łódzkiem na odcinku między węzłem Emilia a węzłem Wartkowice. Po tym jak ciężarówka wjechała w bariery, zablokowany jest pas wolny w kierunku Poznania.
18: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu Skoda. Autogrup Luzar Wieliczka. Autoluzar.pl.
19: Rock Radio.
0: Klasyka Rocka.

0: radiu klasyka rocka od Bruce'a Springsteena, czyli Born to Run. My już zbliżamy się do 17. Ile jutro zapłacimy za paliwo? Tego dowiecie się z newsów Rock Radia już za chwilę, więc pozostańcie z nami. Z Rock Radio.
1: Tu Rock Radio.

0: Reklama.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar.
1: Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
7: Skoda. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
8: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
9: Została ostatnia reklama.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
12: Reklamie. Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
13: Cześć, tu Rysiek Brzeziński. Zaraz po 17:00 zapuścimy sobie prawdziwą petardę od Manamu z początku lat 80., ale teraz czas na newsy i pogodę.
14: Burzowe alerty i powódź błyskawiczna po ulewie na Podhalu. Raport NIK-u o sytuacji na polskich porodówkach, a potem o tym, ile będzie nas kosztowało jutro tankowanie.
12: Rock Radia.
14: Miriam Lipińska. Część Małopolski z najwyższym poziomem ostrzeżenia przed burzami. Czerwone alerty dotyczą Nowego Sącza oraz powiatów nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzeńskiego, myślenickiego i limanowskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców SMS-owe alerty, ostrzegając przed możliwymi podtopieniami i przerwami w dostawach prądu. Bo burzom będą towarzyszyć rzęsiste ulewy. Lokalnie spadnie aż 90 mm deszczu. W pozostałych regionach w południowo-wschodniej części Polski są ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. A po dzisiejszej ulewie na Podhalu w Białym Dunajcu doszło do powodzi błyskawicznej. Lokalne rzeki wystąpiły z brzegów i zalały gospodarstwa. Władze proszą mieszkańców, by nie zbliżali się do wezbranych rzek i potoków, a także by nie przechodzili i nie przejeżdżali przez zalane odcinki dróg. Zbyt długo pracujący lekarze, bezprawne pobieranie opłat, zbyt wysoki odsetek cesarskich cięć i chaos organizacyjny to tylko część nieprawidłowości w opiece okołoporodowej ujawnionych w raporcie NIK-u. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła 23 placówki położnicze i we wszystkich wykryła nieprawidłowości, mówi rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny.
15: Kontrolerzy wskazują także na występujący w wielu placówkach brak poszanowania praw pacjentek, ograniczanie dostępu do znieczulenia, wykonywanie procedur medycznych bez zgody rodzących i skracanie zaleconego kontaktu matki z dzieckiem bezpośrednio po porodzie.
14: We wszystkich skontrolowanych szpitalach lekarze zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych pracowali nieprzerwanie ponad dobę. W niektórych placówkach dyżury trwały nawet 96 godzin. Aby poprawić tę sytuację, w ocenie NIK-u potrzebne są rozwiązania systemowe i wzmocnienie nadzoru nad standardami opieki okołoporodowej. Zagranica. W Późnikach na zachodzie Ukrainy rozpoczął się dziś drugi etap poszukiwań zbiorowych grobów Polaków zamordowanych przez UPA w 1945 roku. Naukowcy szukają szczątków blisko 90 osób, opierając się na relacjach świadków. Dotychczas w Późnikach, nieistniejącej już wsi w obwodzie tarnopolskim, odnaleziono i uroczyście pochowano w zeszłym roku szczątki 43 zamordowanych Polaków. USA zawiesiły sankcje naftowe na Iran na 60 dni. Dotyczą wydobycia, sprzedaży i transportu irańskiej ropy naftowej. To część realizacji wstępnego porozumienia z Iranem. Wielka Brytania, będzie mieć nowego premiera. Obecny Keir Starmer ogłosił, że rezygnuje ze stanowiska. Swoją funkcję sprawował przez zaledwie 2 lata. Ma jednak pozostać na czele Partii Pracy i na czele brytyjskiego rządu do czasu wyłonienia jego następcy. I na koniec wracamy jeszcze do kraju i sprawdzamy jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 5 zł i 98 groszy, benzyny 98 6 zł i 69 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 11 groszy. Tym samym jutro wzrosną ceny benzyn, ale diesel będzie o grosz tańszy niż dziś.
12: Pogoda.
14: Na północy i zachodzie słonecznie i tam bez deszczu, ale w pozostałych regionach może przelotnie popadać, a w południowo-wschodniej części Polski burze i to miejscami gwałtowne. Na termometrach dziś maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 26 na Śląsku i Kujawach, 27 na Lubelszczyźnie, do 29 na Mazowszu.
12: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Reklama.
1: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 101 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
0: Po reklamie.

0: Rock Radio i klasyka rocka od Midnight Oil, a my teraz zaglądamy do naszego rockowego kalendarium.
1: W mgnieniu rocka w Rock Radio.
0: Przenosimy się do roku 1999. To właśnie wtedy w telewizji TVN zadebiutowali milionerzy, powstał serwis aukcyjny Allegro, euro weszło do obiegu bezgotówkowego w 11 krajach Unii Europejskiej, a cały świat bał się wówczas pluskwy milenijnej. I dokładnie 22 czerwca 1999 roku zespół Limp Bizkit wydał swoją drugą płytę Significant Other.

0: Na albumie panowie z Limp Bizkit postanowili postawić na mocniejsze połączenie metalu i rapu, rozwijając tym samym formułę ze swojego debiutu. Na płycie znalazło się sporo hitów, które pozwoliły Fredowi Durstowi i spółce wejść na dłuższą chwilę do światowej czołówki. Takie kawałki jak Nookie, Break Stuff czy End Together Now brylowały na listach przebojów i pojawiały się często między innymi na MTV. Zresztą cała płyta okazała się ogromnym sukcesem. Zadebiutowała na pierwszym miejscu listy Billboard 200 w Stanach Zjednoczonych i sprzedała się w nakładzie blisko 644 tysięcy kopii tylko w pierwszym tygodniu od wydania. Żeby było ciekawiej, cały materiał powstał właściwie po to, by udowodnić wszystkim, że Limp Bizkit jest czymś więcej niż tylko kopią Korn i zespołem od coveru Faith, George'a Michaela. Na Significant Other pojawiło się kilku znakomitych gości, takich jak Jonathan Davis z Korn czy Scott Weiland ze Stone Temple Pilots, a także raper Method Man, członek legendarnego składu Wu-Tang Clan. Z kolei singiel Break Stuff przeszedł do historii jako kawałek związany z zamieszkami na festiwalu Woodstock w 99. Według wielu świadków to właśnie podczas wykonywania go na żywo dochodziło do najpoważniejszych aktów przemocy. Ale mimo tego zgrzytu, druga płyta Limp Bizkit według wielu krytyków i fanów jest jedną z najważniejszych i najbardziej definiujących całą erę nu metalu.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Oj, przypomniały się czasy podstawówki, gimnazjum, nawet liceum, a i dorosłego życia też, no bo tego się cały czas słucha i słuchało Limp Bizkit w Rock Radiu, najlepsza klasyka rocka. No i też przypomniały się czasy, kiedy włączało się stacje muzyczne w telewizji i czekało się na te teledyski upragnione. Ach, to aż łezka się wokół zakręciła. Może się też ona zakręcić przy kawałkach Saxon czy The Rolling Stones, to już za chwilę, a za kilka minut rozwiązanie konkursu Rock and Rollowiec dnia, więc pozostańcie z Rock Radiem.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Matura po maturze. I co dalej? Twój naturalny wybór to mogą być studia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Czeka tu na ciebie ponad 30 atrakcyjnych kierunków. Bioekonomia, budownictwo, bioinformatyka i analiza danych, gastronomia i catering dietetyczny, geoinformatyka, ogrodnictwo, transport i logistyka oraz wiele innych. Nie zwlekaj. Wybierz swój kierunek na urk.edu.pl. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Umiejętności, rozwój, kariera.
8: Została ostatnia reklama.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie.
10: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Rock Radio, klasyka rocka od The Rolling Stones, czyli I Can't Get No Satisfaction z roku 65, ale teraz ktoś na pewno będzie miał wielką satysfakcję, ponieważ czas wybrać rock'n'rollowca dnia, czyli osobę, która opowiedziała nam dzisiaj swoją lub cudzą najbardziej pokręconą historię z życia wziętą. Za to dzisiaj oczywiście jest nagroda w postaci koca i kubka termicznego Rock Radia. Swoje historie opowiadacie pod numerem 224-4066 lub za pomocą głosówek na Messengerze Rock Radia. No to słucham.
1: Cześć, tym razem chciałabym siebie nominować. W sumie sprawa świeża, bo z dzisiaj pełnię funkcję kuratora społecznego i dzisiaj mieliśmy w Sądzie Okręgowym takie spotkanie z okazji Dnia Kuratora Sądowego. No, że mi się troszeczkę przytyło, to miałam dość opiętą sukienkę na sobie. Traf chciał, że poślizgnęłam się dzisiaj na posadzce, która była śliska, i zrobiłam szpagat przed samym prezesem sądu. Traf chciał, że sukienka nie wytrzymała naporu i się rozpruła. Mój kurator zawodowy, dla którego pracuję, podsumował to tylko jednym zdaniem. Niezły, nic bądź z ciebie. A nazwisko zobowiązuje.
2: Rock'n'rollowiec dnia w Rock Radio.
3: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.

just a perfect day. Problems all left alone.

0: Oj, nie da się usiedzieć spokojnie przy takim kawałku. Nie ma o tym w ogóle mowy. Od razu przynajmniej cały dół chodzi. Czyli nogi, kto wie, co tam jeszcze może wprawić się w ruch. Train in Vain, czyli The Clash. Klasyka rocka. Za chwilę z kolei usłyszycie u nas Sztywny Palazzi czy Nazareth, więc nigdzie nie uciekajcie, po prostu zostańcie z Rock Radio.
1: Reklama.
2: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca. Nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: O, cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Dla zafascynowanych samolotami. Dla pragnących zajrzeć za kulisy największego regionalnego lotniska w Polsce. Dla marzących o pracy w lotnictwie. Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport organizuje wakacyjne warsztaty lotnicze dla uczniów od lat 14 do 17. Trzy tematy do wyboru. Praktyczne zadania, niedostępne na co dzień miejsca i spotkania z ludźmi tworzącymi świat lotnictwa. Odlotowa dawka wiedzy i wyżywienie w cenie. Terminy i zapisy na stronie internetowej Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport.
14: Została ostatnia reklama.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
16: Po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Skoda. Autogrup Luzar Wieliczka. Autoluzar.pl.
18: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Centralna Wita w krakowskich Czyżynach.
19: Rock Radio w drodze.
1: Na południowym wschodzie groźne burze z ulewnym deszczem i silnym wiatrem. Najbardziej niebezpiecznie będzie na południu Małopolski. Tam może spaść aż 90 litrów deszczu na metr kwadratowy. To oznacza bardzo trudne warunki do jazdy. To sprawdźmy jeszcze, co teraz dzieje się na drogach. Kierowcom przypominam o utrudnieniach na A2 w Łódzkiem. Po tym jak na odcinku między węzłem Emilia a węzłem Wartkowice ciężarówka wjechała w bariery, zablokowany jest pas wolny w kierunku Poznania.
17: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl. Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza.
16: To jest
19: Rock Radio.
16: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Panowie z Bon Jovi nigdy nie zawodzą Keep the Faith w Rock Radio, a już za chwilę będzie 18. Za chwilę usłyszycie, gdzie lepiej przynajmniej na razie nie wybierać się na wakacje, także zostańcie z Rock Radiem, a dowiecie się więcej.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
6: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
7: A te najlepsze mają ich wiele.
6: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
7: To dobre strony Krakowa.
6: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
8: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
6: Osiedle Dobre Strony.pl.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić
9: na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
12: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
13: Boksy już od 0,5 metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
12: Lesmes, less stress.
2: Po reklamie.
14: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
0: Turysiek Brzeziński po 18 w waszych głośnikach zagoszczą m.in. The Doors, AC/DC, Red Hot Chili Peppers i nie tylko. A teraz sprawdzamy newsy.
15: Strażacy interweniują po zalaniu ulic w Białym Dunajcu. Brytyjczycy komentują zapowiedź odejścia brytyjskiego premiera. Okienko pogodowe we Włoszech zamknięte dla turystów.
14: Rock Radia.
15: Agnieszka Trajnowska-Bis. W Białym Dunajcu w powiecie tatrzańskim strażacy oczyszczają ulice i wypompowują wodę. To efekt intensywnych opadów deszczu i burz na terenie Białego Dunajca. W wyniku ulewnego deszczu na Zakopiance wprowadzono ruch wahadłowy. Służby pracują także nad jej odblokowaniem. W powiecie tatrzańskim obowiązuje ostrzeżenie najwyższego 3. stopnia przed burzami wydane przez Instytut Meteorologii. Na tym obszarze prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć ulewne opady deszczu. 4 osoby są ranne po zderzeniu autobusu i tramwaju, do którego po południu doszło w Poznaniu na skrzyżowaniu ulic Serbskiej i Naromowickiej, mówi oficer prasowy poznańskiej policji podkomisarz Łukasz Paterski.
16: Kierujący autokarem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu tramwajowi. W wyniku tego wypadku ranne zostały kierowca autokaru, motorniczy, a także 2 pasażerów tramwaju. Nie są to obrażenia zagrażające życiu.
15: Z powodu wypadku wstrzymany został ruch niektórych linii tramwajowych. Część autobusów skierowano na objazdy. Będą wzmożone kontrole autokarów i autobusów przed wyjazdami na wypoczynek. Policjanci rozpoczynają profilaktyczne działania, które mają eliminować pijanych kierowców, ale także pojazdy transportowe w złym stanie technicznym. Kluczowe, żeby taką kontrolę zgłosić odpowiednio wcześniej, o czym Szymon Kępka.
17: Policjanci przypominają, że w okresie wakacyjnym, gdy na wczasy wyjeżdża szczególnie młodzież, mają więcej pracy. Dlatego możliwość sprawdzenia autokarów warto zgłosić dzień albo dwa wcześniej. Kontrole autokarów nie muszą dotyczyć wyjazdów najmłodszych, przypomina komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
18: Innych wyjazdów, na przykład dla seniorów czy grup zorganizowanych.
17: Podczas upałów kluczowa może być klimatyzacja w autokarze. Tych podzespołów policja nie kontroluje, przypomina komisarz Rzeczkowski.
18: Nie ma obowiązku, aby każdy autobus był wyposażony w klimatyzację. Warto wcześniej ustalić z przewoźnikiem, jaki pojazd będzie podstawiony.
17: Autokary można także sprawdzać samodzielnie. Na stronie bezpieczny autobus.gov wystarczy podać numer rejestracyjny pojazdu.
15: Najpóźniej Później we wrześniu mamy poznać nazwisko nowego premiera Wielkiej Brytanii. Dotychczasowy szef brytyjskiego rządu Keir Starmer zapowiedział dziś rezygnację z urzędu. Decyzję tę tak komentują mieszkańcy Londynu.
1: To dobra wiadomość dla kraju, ponieważ stoi on przed wieloma wyzwaniami i problemami, które wymagają rozwiązania. A obecnie nie są one odpowiednio podejmowane ani rozwiązywane.
10: Najbardziej niepokoi mnie wzrost poparcia dla reform UK. Nie chciałabym, aby doszli oni do władzy. Uważam, że kluczowe jest pytanie, kto jest w stanie pokonać tę partię.
15: Keir Starmer odchodzi z funkcji premiera z powodu presji ze strony ministrów i doradców. Dotychczasowy premier Wielkiej Brytanii był wielokrotnie krytykowany za nieskuteczną walkę z imigracją i nieefektywne działanie na rzecz podniesienia standardu życia obywateli. Skończył się dobry czas na zwiedzanie Włoch. W 12 miastach Włoch, w tym Rzymie, Mediolanie i we Francji, obowiązuje najwyższy stopień alertu z powodu upałów. Na północy i w centrum kraju termometry pokazują okolice 40 stopni. Jutro do miast, w których obowiązują alerty, dołączą Ancona, Wenecja i Viterbo.
19: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
20: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek będzie rozstawiona z numerem 3 w rozpoczynającym się równo za tydzień wielkoszlemowym Wimbledonie. Z 20 zagra z kolei Maja Chwalińska, która wcześniej otrzymała dziką kartę. W turnieju w Londynie kibice zobaczą także Magdalinę, Magdalenę Fręch, Kamila Majchrzaka i Huberta Hurkacza. Dziś wieczorem i w nocy na piłkarskim mundialu 4 kolejne mecze. Na początek o 19 Argentyna zagra w Dallas z Austrią. Potem o 23 Francja zmierzy się z Irakiem. A w nocy najpierw o 2 mecz Norwegii z Senegalem, a o 5 Jordan.
19: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
21: Na program zaprasza sponsor deweloper Cordia Polska, oferujący gotowe mieszkania w inwestycji Kraft Zabłocie. Kraftzabłocie.pl.
19: Pogoda.
15: Najbliższej nocy na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie, burze i opady deszczu jedynie na południowym wschodzie. Tam też najcieplej do 18 stopni w nocy, chłodniej na północy do 11 i w centrum do 13. Jutro w ciągu dnia, tak jak dziś, w większości kraju pogodnie, burze i deszcze jedynie na Podkarpaciu.
21: Na program zapraszał sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący gotowe mieszkania w inwestycji Kraft Zabłocie. Kraftzabłocie.pl.
19: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

No to jest najprawdziwsza petarda. Co ja mówię? To jest w ogóle cała skrzynka trotylu. AC/DC, You Shook Me All Night Long. Reprezentant genialnego albumu Back in Black z roku 80. W Rock Radiu. Najlepsza klasyka rocka. Słuchajcie, niedawno, bo parę dni temu, odbyła się w Polsce taka impreza pod nazwą Lost Generation Festival, na którym zagrały takie ekipy jak System of a Down, Limp Bizkit, Korn, a także Papa Roach czy The Offspring, którzy podobno roznieśli w ogóle całe towarzystwo. No i jeśli brakuje wam koncertów Papa Roach w Polsce, to mam dla was doskonałą informację. Otóż 16 listopada panowie przyjadą ponownie do naszego kraju, tym razem do Katowic, i tam z pewnością dadzą ogromnego czadu w Spodku. No bo wiadomo, jak listopad, to u nas granie w plenerze jest wtedy średnie. W każdym razie już niedługo rusza sprzedaż biletów, więc miejcie to na uwadze. No a jeśli przegapiliście koncert Papa Roach w Polsce z jakiegoś powodu i tego bardzo żałujecie, no to jest teraz okazja do tego, żeby odkupić swoje winy. My natomiast wracamy do klasyki rocka i mam dla was kawałek, który zawsze towarzyszy mi w podróży. Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue, z genialnego Californication.

Zawsze mnie to fascynuje, że z historii o stalkingu można było zrobić tak piękną piosenkę. Ale pamiętajcie, żeby tylko na tej fascynacji się skończyło. The Police, Every Breath You Take, rok 83, czyli album Synchronicity, ostatni w dorobku, jeżeli chodzi o płyty studyjne The Police. Natomiast my za chwilę jeszcze posłuchamy Twisted Sister, Lynyrd Skynyrd i nie tylko, więc nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia, no i nie rozstawajcie się z nami.

kawałek, który zawsze kojarzy mi się z wakacjami, no bo po prostu brzmi tak letnio. Sweet Home Alabama, czyli Lynyrd Skynyrd. Jest rock radio, jest klasyka rocka. No a dzisiaj po godzinie 22 z kolei czeka na Was audycja Niezły Gość, w której Mariusz Stelmaszczyk porozmawia z delegacją zespołu Kury, Olafem Deriglasowem i Tymonem Tymańskim. Panowie będą dyskutować nad najróżniejszymi sprawami, między innymi o ostatniej płycie Kur, o początkach tego zespołu, ale też na pewno będzie podróż przez różne absurdy tego świata, a zwłaszcza naszego najbliższego, czyli polskiego. To dzisiaj po godzinie 22 w audycji Niezły Gość. Nie możecie tego przegapić. Zapraszam w imieniu Mariusza Stelmaszczyka, a my teraz wracamy do klasyki rocka Metallica The Unforgiven w Rock Radio.

0: Robertowi Smithowi z The Cure ktoś kiedyś powiedział: przestań się mazać, chłopaki nie płaczą, i wtedy podobno napisał tę piosenkę. Tak naprawdę to nie, ale Boys Don't Cry to jest przecież przepiękny i genialny kawałek. Jest rock radio i jest klasyka rocka, ale nie tylko o płaczących chłopakach można napisać numer, na przykład o pieniądzach. Wiedzą to Floydzi, wie też Republika i właśnie tych drugich. Za chwilę posłuchamy, więc pozostańcie z rock radiem.
1: Rock radio, klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
3: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
2: Nie zwlekaj i wybierz Toya, sprawdzoną polską firmę. W Toya nie jesteś anonimowy.
3: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
2: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toya od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toya, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
10: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
11: Została ostatnia reklama.
12: Marian?
13: Mm?
12: A o dniu ojca to ty pamiętasz?
13: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
12: No, sprytnie.
14: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
15: Po reklamie.
16: Rock Radio w drodze.
17: Z powodu ulewnego deszczu na Zakopiance wprowadzono ruch wahadłowy. Służby pracują nad jej odblokowaniem. Ruch wahadłowy także na Krajowej 92 między Mińskiem Mazowieckim a Kałuszynem po wypadku dwóch samochodów. Do końca dnia upalnie i pogodnie w całym kraju, jedynie na południowym wschodzie burze i ulewne deszcze.
18: Sponsorem programu jest Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
19: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: W Rock Radio klasyka rocka od Lenego Krawica, a my już powoli dobijamy do 19:00. Za chwilę będą newsy, a zaraz po nich lecimy dalej oczywiście z jeszcze większą dawką klasyki rocka. Nie stajemy, nie ziewamy, jedziemy po prostu dalej. Zostańcie z Rock Radiem.
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
2: Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
4: Czy zakup kasy fiskalnej musi być skomplikowany? Nie w ESC SA. Wybierz niezawodny sprzęt marki Novitus Nano 2 dla

0: lekarza i fryzjera. Dotykowy Next Pro z systemem sprzedażowym. Idealny do sklepu, a do e-commerce drukarka fiskalna Deon. W ESCSA skonfigurujemy, przeszkolimy i podłączymy wszystko w naprawdę dobrej cenie. Kraków, Mieszczańska 19 i Teatralne 3. Idź zarabiać kasę. ESCSA.pl.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Lesmes, less stress.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.
10: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
11: Hej, Turysiek Brzeziński. Po 19 zapuścimy sobie świetną klasykę rocka od Edyty Bartosiewicz, Journey i nie tylko. Ale teraz sprawdzamy newsy.
12: Burze w części kraju, są nowe ostrzeżenia wysokiego stopnia. Polski prezydent bez zaproszenia na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Nie cukierkowy i nie pomnikowy ma być obraz Jacka Kuronia w nowym filmie. W rolach głównych doborowa obsada.
10: Rock Radia.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ostrzeżenia przed burzami drugiego i trzeciego stopnia w trzystopniowej skali wydał Instytut Meteorologii. Alerty obowiązują dla 6 całych województw. Jest też alert trzeciego stopnia dla części 3 regionów. Alertami objęte są województwa podkarpackie, lubelskie, małopolskie oraz w części świętokrzyskie, śląskie i mazowieckie. Dla części województw małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego Instytut wydał alert trzeciego stopnia. To alerty burzowe, ale jutro wróci także upał, a to bardzo trudny czas dla seniorów, ale też osób chorych czy małych dzieci. Najbliższe dni mają być bardzo gorące, dlatego trzeba na siebie uważać. Jeśli nie musimy, nie wychodzimy z domów między 10 a 15, radzi kardiolog profesor Andrzej Głowniak.
13: Na co dzień zalecamy wszystkim, również seniorom, regularną aktywność fizyczną. Powstrzymajmy się od niej w tych dniach największego upału, albo przenieśmy ją na przykład na zmierzch czy wczesne godziny poranne, jeżeli chcemy odbyć żwawy spacer czy krótki bieg.
12: Jednocześnie kluczowe jest, by w upały nie dopuścić do odwodnienia organizmu. Prezydencki minister Marcin Przydacz poinformował, że prezydent Karol Nawrocki nie otrzymał zaproszenia na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Prezydent nie został zaproszony, więc nie wybiera się na tę imprezę, oświadczył minister. W czwartek w Gdańsku spotkają się przywódcy państw wspierających Ukrainę, a także ministrowie, inwestorzy i przedstawiciele firm zainteresowanych inwestowaniem w odbudowę Ukrainy. Są dwa śledztwa w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Śledztwa dotyczą zawyżania czasu pracy i nieuzasadnionych dochodów. Śledczy zajmą się też wątkiem tak zwanego saloniku VIP, gdzie politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być obsługiwani poza kolejką, mówi prokurator Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
14: Bierzemy pod uwagę, że do przesłuchania będzie kilkudziesięciu świadków. Myślę, że mówimy tutaj o więcej niż 50 osobach. Mówimy tutaj o lekarzach, mówimy tutaj o personelu, pracownikach recepcji, zarządzie, dyrekcji, radzie nadzorczej, funkcjonariuszach z warszawskiego ratunku, jak również o innych osobach, których konieczność może się pojawić w ramach tego pierwszego, jak i drugiego śledztwa.
12: W sumie do śledczych wpłynęły 4 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w Szpitalu Południowym w Warszawie. Powstał film o historii małżeństwa Jacka i Grażyny Kuroniów w czasie ich opozycyjnej działalności w Komitecie Obrony Robotników. Twórcy Naszej Rewolucji mówią, że nie chcieli tworzyć filmu pomnika, ale ich celem było pokazać małżeństwo Kuroniów z jak najbardziej ludzkiej strony, mówią Arkadiusz Jakubik i Magdalena Popławska, którzy wcielili się w rolę małżeństwa Kuroniów. furaniów.
9: Najważniejsze było to, żeby poszukać jak najwięcej pęknięć w Jacku, takich słabszych jego stron, niefajnych zachowań być może czasami, również wobec Gajki.
15: Gdzieś to się wydawało kluczem dobrym do walki o tych młodych widzów, żeby też wychodząc od tej miłości mogli się dowiedzieć trochę o tej niezwykłej postaci, jakim był Jacek.
12: Film Nasza Rewolucja w reżyserii Piotra Domalawskiego będzie można oglądać w kinach od 11 listopada.
16: Na program zaprasza sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
17: Sport w Rock Radio.
18: Przemysław Pozowski, zapraszam. Marketa Wądrouszowa została zawieszona na 4 lata za odmowę poddania się testowi antydopingowemu, poinformowała Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa. Mistrzyni Wimbledonu sprzed 3 lat tłumaczyła, że komisarz niemieckiej agencji antydopingowej nie zachował się zgodnie z procedurami i dlatego nie wpuściła go do jej mieszkania. Agencja odrzuciła jednak argumenty czeszki i nałożyła na nią maksymalną karę. Magdalena Fręch odpadła w pierwszej rundzie turnieju w niemieckim Bad Homburg. Przegrała z Naomi Osaką 4-6-1-6. Mecz pierwotnie miał zostać rozegrany w niedzielę, ale został przerwany z powodu deszczu.
16: Na program zaprosił sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
19: Na program zaprasza sponsor deweloper Cordia Polska, oferujący gotowe mieszkania w inwestycji Kraft Zabłocie. Kraftzabłocie.pl.
20: Pogoda.
12: Jutro, jak dziś, w większości kraju będzie pogodnie. Burze i deszcze jedynie na południowym wschodzie Polski. W większości regionów gorąco, od 24 do 27 stopni, a na krańcach południowo-wschodnich nawet do 28. Najchłodniej nad morzem, gdzie temperatura wyniesie od 19 do 20.
19: Na program zapraszał sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący gotowe mieszkania w inwestycji Kraft Zabłocie. Kraftzabłocie.pl.
21: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

Journey i Separate Ways, Worlds Apart w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. Ostatnio nawet widziałem takie ciekawe wideo w internecie na kanale Drumeo. Petr Čech, czyli bramkarz, który grał kiedyś w reprezentacji Czech, a także w Chelsea czy w Arsenalu, nagrał swoją wersję perkusji do tego kawałka. Zabawa polegała na tym, że on nigdy wcześniej nie słyszał tego utworu i musiał coś wymyślić na bieżąco. Efekt był całkiem ciekawy, warto to sprawdzić, zresztą w ogóle polecam to, co tam się dzieje na tym kanale. Natomiast zmieniając nieco temat, na pewno wśród nas są tacy, którzy jeszcze chcieliby na żywo zobaczyć The Rolling Stones, czyli prawdziwą legendę klasyki rocka. Panowie mieli zresztą całkiem niedawno wybierać się w trasę koncertową, ale odwołali ją z uwagi na to, że no, zdrowie nie zawsze dojeżdża. Natomiast panowie też wykazują się cały czas twórczością i kreatywnością, bo przecież nagrali album Foreign Tongues, ma trafić do streamingów i do sklepów już 10 lipca, więc jesteśmy coraz bliżej tego dnia. Natomiast gitarzysta Keith Richards w jednym z wywiadów ostatnio został zapytany, czy jest możliwa trasa koncertowa promująca właśnie najnowsze wydawnictwo. Ten odpowiedział: nie wiem, czy trasy są jeszcze możliwe. Najwięcej energii pochłania podróżowanie. Ale przy okazji Keith Richards zaznaczył, że to nie oznacza końca koncertowania. Zdradził, że gdyby miała być jakaś seria koncertów w Londynie, w Nowym Jorku, Paryżu czy w Rzymie na przykład, to nie widziałby nic przeciwko temu. Ja zatem wnioskuję o to, żeby w którymś z polskich miast odbyła się taka seria koncertów, no i będzie wtedy naprawdę przyjemnie. Warto jeszcze wspomnieć, że ostatnią jak dotąd trasą koncertową była ta, która promowała poprzedni jeszcze album grupy, czyli Hackney Diamonds. Było to w roku 2024, ale w USA. W Europie panowie koncertowali za to ostatnio w 2022. No, trochę to nie fair, chętnie bym złożył gdzieś jakieś zażalenie, ale nie ma co. Lepiej posłuchać teraz klasyki rocka. Bruce Springsteen i Streets of Philadelphia w Rock Radio.

0: Black Sabbath i Paranoid, czyli kawałek, który powstał jako ostatni na płytę pod tym samym tytułem, a okazał się największym hitem grupy. Zresztą powstał podobno w 15 minut. Niesamowite to jest. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka. Natomiast już za chwilę w waszych głośnikach pojawią się jeszcze Manam, Oasis, Aerosmith i nie tylko. Także pozostańcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
4: Zaraz cześć posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
8: Została ostatnia reklama.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Po reklamie.
13: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

Wystarczy znajomość tylko kilku chwytów na gitarze i już można sobie zagrać i pośpiewać zresztą ten kawałek. Oasis i Wonderwall w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. Na Oasis możecie głosować w ramach klasycznej dziesiątki Rock Radia. Już na stronie rockradio.pl pojawiła się lista 50 propozycji do waszej ulubionej listy rockowych przebojów. Jeśli chodzi o Oasis, to tutaj mamy kawałek Whatever, ale możecie też głosować na kawałki takich ekip jak Jam, Foreigner, Cult, Motley Crue, Perfect, Rage Against the Machine i nie tylko. Jest naprawdę z czego wybierać. Ważna też informacja dla was, to ostatnia klasyczna dziesiątka Rock Radia, więc warto zagłosować jak najbardziej tłumnie, no i w piątek po godzinie 18 też zjawić się tutaj tłumnie, żeby wysłuchać najlepszych rockowych kawałków w 206 wydaniu klasycznej dziesiątki. A my lecimy dalej z zespołem, na który też możecie głosować. Mamy tam dla was Love in an Elevator, natomiast teraz Aerosmith, bo o nich mowa, zagrają wam Amazing.

0: Joan Jett and the Blackhearts, czyli Bad Reputation z roku 81. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka cały czas gra i buczy, a nawet i grzmi, bym powiedział, dużo lepiej niż jakakolwiek burza. Zresztą na nie dzisiaj lepiej uważajcie i najlepiej zagłuszyć je oczywiście dalszą dawką klasyki rocka od Judas Priest, Mysłowic, ale i nie tylko. Wystarczy, że pozostaniecie z Rock Radiem, a wszystko usłyszycie.
1: Rock Radio.
2: Reklama.
3: Marian,
4: a
3: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert.

0: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
1: A te najlepsze mają ich wiele.
0: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
1: To dobre strony Krakowa.
0: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
2: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
0: Osiedle Dobre Strony.
3: Uwaga! Super promocja w Teddy! Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do

0: Z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Marian, a gdzie mogę kupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
9: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
10: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
9: Lesmes, less stress.
11: Po reklamie.
12: Rock Radio. Klasyka rocka.

W Rock Radio klasyka rocka od Nirwany, czyli About a Girl, i tym kawałkiem się już z wami żegnam. Wielkie dzięki za dziś. Za chwilę już będzie 20, więc jak zwykle o tej porze będą newsy. Rysiek Brzeziński, na razie trzymaj.

0: Reklama.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Gotowe mieszkanie w Krakowie, ale bez czekania? To możliwe. Inwestycja Kraft Zabłocie to mieszkania dostępne od ręki. Dla singli, dla par, dla inwestorów. Obejrzyj na żywo i wybierz bez ryzyka, bez domysłów i bez czekania na zakończenie budowy. A tylko do końca lipca wybrane lokale taniej nawet o 84 tysiące złotych. Szczegóły wakacyjnej promocji na kraftzabłocie.pl. Kraft Zabłocie. Zobacz i zamieszkaj.
4: Została ostatnia reklama.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Reklamie. Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
9: Na zegarach już 20, więc to pora na newsy i pogodę w Rock Radio.
10: Ukraińskie odznaczenia odsyła do naszych sąsiadów wicemarszałek Senatu. Naruszyły śledztwa w sprawie szpitala południowego w Warszawie. Susza w kraju, każda kropla deszczu jest na wagę złota. Ruszył nowy projekt na zbieranie deszczówki.
8: Newsy Rock Radia.
10: Agnieszka Trojanowska-Wis. Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński zwrócił dwa odznaczenia, które otrzymał w przeszłości od przedstawicieli Ukrainy. W liście do ambasadora tego kraju przekazał, że jego gest jest związany z, tu cytat, gloryfikacją przez Kijów ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnych za rzeź wołyńską. Prezydent Karol Nawrocki w ostatni piątek odebrał Wołodymirowi Zełańskiemu order Orła Białego. W związku z tą decyzją polskich odznaczeń zrzekli się m.in. byli prezydenci Ukrainy, obecny szef ukraińskiego MSZ-u czy ambasador Ukrainy w Polsce. Prokuratura wszczęła dwa śledztwa w sprawie szpitala południowego w Warszawie. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł. Drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, informuje prokurator Piotr Antoni Skiba. I przekazał, że w ciągu ostatnich dni do prokuratury wpłynęły 4 zawiadomienia w tej sprawie. Jedno ze szpitala południowego, a 3 od posłów. Pozostajemy w temacie polskiego systemu ochrony zdrowia. Pracownicy szpitala z Bieszczadzkiego Leska razem ze społecznikami spotkali się w Rzeszowie z władzami regionalnego NFZ-u, aby rozmawiać o przyszłości placówki i groźbie zamknięcia kolejnego oddziału, tym razem SOR-u. Dla pogrążonego w długach szpitala byłby to gwóźdź do trumny, o czym Marcin Starzec.
11: Lesko od wielu miesięcy jest symbolem kurczenia się medycyny na Podkarpaciu, oddział po oddziale. Jeszcze przed spotkaniem pracownicy i społecznicy po raz kolejny apelowali o jego utrzymanie. Chodzi nie tylko o bezpieczeństwo mieszkańców, ale też tysięcy turystów, którzy w sezonie przyjeżdżają w Bieszczady, mówi położna Marta Rucyk.
12: W różnych sytuacjach wypadkowych, złamań, oni nie czekają, tylko są u nas, na naszym oddziale chirurgicznym, załatwiani od ręki.
11: Tylko do czerwca tutejszy SOR przyjął blisko 4000 pacjentów, a chirurgia wykonała w ubiegłym roku ponad 1000 operacji. Mimo tych liczb szpital ma gigantyczne długi. Od początku roku pracownicy otrzymują zaledwie 70% pensji, alarmuje lider ruchu społecznego Duszan Augustyn.
13: Zebraliśmy kilka tysięcy podpisów z apelem do premiera po to, żeby zwrócił uwagę na trudną sytuację naszego szpitala, żeby zwrócił uwagę na trudną sytuację mieszkańców.
11: Władze województwa mówią o konsolidacji szpitali w Lesku, Strzykach i Sanoku oraz o pożyczkach z BGK. Na razie jednak są to tylko deklaracje. Lesko wciąż nawet nie ma wymaganego planu restrukturyzacyjnego.
10: Premierzy Polski, Węgier, Czech i Słowacji spotkają się jutro niedaleko Budapesztu. Będzie to pierwszy szczyt Grupy Wyszehradzkiej na poziomie szefów rządów od ponad 2 lat. Spotkanie będzie poświęcone najważniejszym najważniejszym kwestiom unijnym oraz tematom bezpieczeństwa i bieżącym wyzwaniom geopolitycznym. Deszczówka znów w cenie. Od dziś właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie do przydomowych systemów gromadzenia deszczówki. Dotacja w programie mikroretencja pokryje do maksymalnie 8000 zł. Zgłaszający się mogą liczyć na wsparcie m.in. przy budowie zbiorników na deszczówkę, systemów rozsączania wody oraz instalacji do jej wykorzystania. Wnioski można składać przez generator wniosków o dofinansowanie.
8: Pogoda.
10: Jutro w większości regionów będzie gorąco, od 24 do 27 stopni, a na krańcach południowo-wschodnich do nawet 28. Najchłodniej nad morzem, tam od 19 do 20. I znów burze i deszcze jedynie na Podkarpaciu, w pozostałych regionach pogodnie.
8: Rock Radio. Klasyka

0: już dziś po 22:00 w Niezłym Gościu Rock Radia.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Stelmaszczyk, jesteśmy, Olaf Deriglasow, Tymon Tymański, kury w Rock Radio. Ale to, że wpadliście na pomysł z zespołem, to była jakaś historia, że wy mieszkaliście razem? To było w tym okresie, że byłeś w Berlinie?
2: Dobrze nie, kojarzę, nie, to było trochę wcześniej. Dzieci kapitana Klossa zakończyły swój żywot w sposób taki spektakularny, można by powiedzieć filmowy, skandalem towarzysko-obyczajowym.
3: Basista Oczes perkusistką, która była przy okazji jego żony.
2: Była moją żoną. I spowodowało to załamanie psychiczne młodego Olafa, który, a ci odchodząc, zabrali wszystkich przyjaciół. Tam coś nakłamali na mój temat i zostałem sam jak palec w wiadomym miejscu pomiędzy palcami jednej stopy i drugiej.
1: Tak.
2: I jedyną osobą, która o mnie pamiętała i która o mnie dbała, był młody Tymański, 17-letni na on czas.
3: Był słaby,
2: 18-letni.
3: Był nikim. Miał dom, w którym można było spędzać
2: nocy. To nieprawda, nie miał domu, mieszkał z rodzicami, ale że mieszkał na parterze. Chciałem powiedzieć na parapecie. Mieszkał na parterze. A dlaczego parapet? Dlatego, że ja do niego właziłem przez okno. Z pominięciem dzwonka do drzwi, mamy, taty i tak dalej, tej całej menażerii.
1: Kluczy nie miałeś?
2: Tylko wchodziłem przez okno. I Tymański dawał mi tam zaciszny kącik, gdzie mogłem płakać, kwilić mu, a on mi puszczał dziwne utwory.
3: Myśmy puszczali sobie nawzajem dziwne utwory, bo z Olafem mieliśmy taki rodzaj wymiany. Wiadomo, że wtedy słuchało się muzyki z kaset i Olaf mi puszczał na przykład Nowego Dzióbka, czyli po prostu Warszawę, Holitoi. Ja opuszczałem z kolei,
2: Belwetów mi puszczał, mówił, spójrz na to, jaka atonalność, słyszysz to.
1: A to my z Tymonem godzinę spędziliśmy o tym, żeby o Luridzie sobie pogadać nieraz, bo ja mam też kota na punkcie Luridy.
2: Także wiesz, wtedy się zaczęła nasza taka...
3: Sztama.
0: Cała rozmowa już dziś po 22:00 w Rock Radio.

0: Reklama.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Matura po maturze. I co dalej? Twój naturalny wybór to mogą być studia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Czeka tu na ciebie ponad 30 atrakcyjnych kierunków. Bioekonomia, budownictwo, bioinformatyka i analiza danych, gastronomia i catering dietetyczny, geoinformatyka, ogrodnictwo, transport i logistyka oraz wiele innych. Nie zwlekaj. Wybierz swój kierunek na urk.edu.pl. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Umiejętności, rozwój, kariera.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Czy zakup kasy fiskalnej musi być skomplikowany? Nie w ESC SA. Wybierz niezawodny sprzęt marki Novitus Nano 2 dla lekarza i fryzjera. Dotykowy Next Pro z systemem sprzedażowym. Idealny do sklepu, a do e-commerce drukarka fiskalna Deon. W ESC SA skonfigurujemy, przeszkolimy i podłączymy wszystko w naprawdę dobrej cenie. Kraków, Mieszczańska 19 i Teatralne 3. Idź zarabiać kasę. ESCSA.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Po reklamie.
13: Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta. Dziś porozmawiamy o zespole Black Widow zaproponowanym przez Grzegorza w wiadomości na Facebooku.

0: No i na samym początku mieliśmy ogromny problem z tym zespołem. W ogóle to jest zespół, który nam przysporzył wiele problemów. Rwaliśmy sobie włosy
1: tak,
0: z głowy.
1: Dlatego, że jest wiele zespołów o nazwie Black Widow, aczkolwiek my rozmawiamy dziś o tym zespole z Raciborza, którego członkiem jest Grzegorz Stopa-Łomnicki.
0: A w zasadzie był, dlatego że to jest zespół, który powstał w roku 1991 i jego wokalista, czyli Grzegorz Stopa-Łomnicki, to też jest postać, którą można pomylić z inną postacią, która zapisała się na kartach polskiej muzyki rockowej, dlatego że był również Grzegorz Łomnicki, który był perkusistą punkowego zespołu Ford BS, natomiast ten Grzegorz Łomnicki używał pseudonimu Zdzichu. A my mówimy dzisiaj o Stopie.
1: Ten kwintet heavy metalowy powstał w 91 roku, a w jego skład wchodzili
0: Andrzej Loki Jaroniak na basie, Janusz Ciechan-Ciechanowski na gitarze, Bogusław Bodzio-Grossman na perkusji i był jeszcze sesyjny gitarzysta Marek Kobylak-Przybyłek.

0: I zespół Black Widow grał heavy metal bardzo w stylu Judas Priest albo w stylu Nocnego Kochanka ze względu na taki wysoki wokal. Chociaż, jak się okazuje, zespół Black Widow wcale nie zamykał się w tej heavy metalowej stylistyce, na co mamy dowód w postaci cytatu z jednego z numerów tygodnika Nowiny. Chodzi konkretnie o numer 28 z 14 lipca 1993 roku. I ten cytat brzmi tak. Drugą część niedzielnego popołudnia wypełnił występ zespołu Black Widow, Czarna Wdowa, który to w zależności od składu wykonuje muzykę metalową lub muzykę taneczną. No i co? Nie ma co się zamykać w jednej szufladce gatunkowej. Ale jednocześnie zespół Black Widow no działał tutaj na polu tej muzyki rockowej, dlatego że panowie w 1992 roku wystąpili na festiwalu w Jarocinie, a w kolejnym roku, czyli 93, nagrali płytę Jak wierzyć, na której znalazło się 9 utworów. No i to jest płyta, która chyba nie została nigdzie wydana, dlatego że my nie natrafiliśmy na jej ślad w internecie. Nie natrafiliśmy nawet na jej okładkę.
1: No właśnie, bo niewiele jest informacji o tym zespole.

0: I w zasadzie największym źródłem, takim najbogatszym źródłem tych właśnie danych o zespole Black Widow jest, poza oczywiście archiwalnymi wydaniami tygodnika Nowiny, jest YouTube'owy kanał wokalisty Black Widow, czyli Grzegorza Stopy Łomnickiego, który to w tym roku umieścił na swoim kanale na YouTubie kilka piosenek Black Widow w zremasterowanych wersjach z teledyskami zrobionymi przez sztuczną inteligencję. No, powiem tak, ludzie w pewnym wieku lubią AI slopy. I też do tego na kanale Grzegorza Stopy Łomnickiego można znaleźć kilka starszych numerów Black Widow, właśnie z tej płyty Jak Wierzyć. I w ogóle Grzegorz Łomnicki to jest postać bardzo interesująca, dlatego że poza heavy metalowymi numerami, pan Grzegorz solo nagrywa także piosenki w innych klimatach. Dlatego że możemy znaleźć na jego YouTubie piosenki szantowe, bluesowe, a także, jak sam pisze, lekki dance.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.

0: Radio.
1: Reklama. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Ale sztosy!
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Czy zakup kasy fiskalnej musi być skomplikowany? Nie w ESC SA. Wybierz niezawodny sprzęt marki Novitus Nano 2 dla lekarza i fryzjera. Dotykowy Next Pro z systemem sprzedażowym. Idealny do sklepu, a do e-commerce drukarka fiskalna Deon. W ESC SA skonfigurujemy, przeszkolimy i podłączymy wszystko w naprawdę dobrej cenie. Kraków, Mieszczańska 19 i Teatralne 3. Idź zarabiać kasę. ESCSA.pl.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwii lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Matura po maturze. I co dalej? Twój naturalny wybór to mogą być studia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Czeka tu na Ciebie ponad 30 atrakcyjnych kierunków. Bioekonomia, budownictwo, bioinformatyka i analiza danych, gastronomia i catering dietetyczny, geoinformatyka, ogrodnictwo, transport i logistyka oraz wiele innych. Nie zwlekaj. Wybierz swój kierunek na urk.edu.pl. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Umiejętności, rozwój, kariera.
10: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP 1, w TVP 2 i w TVP Sport.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: I to jest piękna gra!
14: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
13: Tak, wiedziałem!
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Po reklamie.
17: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Money, money!
1: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
0: Wygrałam w Cherry Money.
1: Cherry Money?
0: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Czy zakup kasy fiskalnej musi być skomplikowany? Nie w ESC SA. Wybierz niezawodny sprzęt marki Novitus Nano 2 dla lekarza i fryzjera. Dotykowy Next Pro z systemem sprzedażowym. Idealny do sklepu, a do e-commerce drukarka fiskalna Deon. W ESC SA skonfigurujemy, przeszkolimy i podłączymy wszystko w naprawdę dobrej cenie. Kraków, Mieszczańska 19 i Teatralne 3. Idź zarabiać kasę. ESCSA.pl.
6: I to jest piękna gra!
7: Gwarantowane emocje na dzień

0: Lotosa? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
1: Tak, wiedziałem!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Po reklamie.
6: Rock. Radio.
5: Radio.
6: Klasyka rocka.

0: dziś po 22:00 w Niezłym Gościu Rock Radia.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Stelmaszczyk, jesteśmy. Olaf Deriglasow, Tymon Tymański, Kury w Rock Radio. Jak też sobie słuchałem przed naszym spotkaniem no, starego krążka, który też miło wspominam, nawet z czasu właśnie, kiedy z Tymonem pracowaliśmy w radiu, to jesienna deprecha gdzieś tam leciała sobie. Nie raz, nie dwa, więc Polowirus. No i tam mieście te nawiązania i właśnie i do disco polo, New Romantic, reggae, rocka, rapu. I tworząc ten materiał, gdzie też bawicie się różnymi gatunkami, też spoglądaliście, nie wiem, pod kątem tego, co dzisiaj jest modne, do czego można puścić oko, troszeczkę obśmiać.
2: Wiesz co, przede wszystkim, jeżeli chodzi o samą muzykę, bo to są dwie płaszczyzny. Muzyka to jest jedna płaszczyzna, a teksty...
1: No teksty to jest druga rzecz.
2: Przemocowość, obrażalstwo... prawicowe i też porcelanowo-relwisowe, bo się wtedy obrażało wszystko i trzeba bardzo uważać, wiesz, wszystkie mniejszości, większości się
3: obrażają. No, przerwane u wszystkich
1: Takie teksty w dzisiejszych czasach, to wiadomo jest.
2: A uwierz, że one są po szlifowaniu, po prostu, bo były nawet wewnętrzne tam dyskusje, cenzura i tak dalej.
3: Ja jestem ten dobry, ty mam ten zły.
2: Nie, to po prostu to wyszło na dobra. Natomiast zacznijmy od tego, że wiedzieliśmy o tym, że zespół Kury to jest zespół jednego albumu, niestety. To i tak lepiej niż zespół jednej piosenki, tak?
3: Chociaż albumu było więcej niż jeden.
2: Tak, ale wszyscy kojarzą nas z płytą Polowirus, czy płytą drugą. Często bardzo słyszę, że to była pierwsza płyta, jest to druga płyta zespołu, było tych płyt chyba 4 z koncertową. Natomiast wiedzieliśmy o tym, że po prostu, że nie możemy powiedzieć o tym, że się odcinamy od Polowirusa, tylko bardziej, że się odbijamy od niego, że jest to rodzaj takiego po prostu jakby zderzenia z tym, co było, z tą płytą, no jakby nie było jakoś tam charyzmatyczną i ważną. Czy odbijamy się od niego jak od księżyca, czy od jakiegoś po prostu słońca, wiesz, dostajemy napęd, żeby po prostu, żeby dalej tym rykoszetem gdzieś tam trafić. No widzieliśmy, że musimy jakoś tam brzmieniowo do tego nawiązać, tekstowo też, ale taki sposób, żeby to było kreatywne, nowoczesne i żeby nas odcięło od tamtej bajki. Chyba się udało. Stąd masz też różne style, ale jeszcze szerzej masz i masz trochę tak po prostu tak zapolsko-bekowsko, fantomasowsko masz, no, od rocka, post-rocka King Crimson, masz jazz momentami, masz też metal, masz funk, masz soul nawet, prawda, ale też i trap, i hip-hop, i inne style, które nie
1: znaczy. Disco.
2: Też.
0: Cała rozmowa już dziś po 22:00 w Rock Radio.

0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jsem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: A matuju. I ten prstinek, co jsi mi dal na památku na ty dny a noci.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

0: muzycznie od nas, więc doceniamy to, cieszymy się z tego, jak długo nam starczy energii, zobaczymy. Natomiast mamy plan zrobić parę dobrych płyt.
1: To wyprzedza moje pytanie, czego wam życzyć, nie? Na tej zasadzie.
0: Zdrowia!
1: Zdrowia!
0: I życia! I białka!
2: A o resztę potrafimy sami zadbać.
1: Dokładnie tak. Olaf Deriglasow, Tymon Tymański, niezłymi gośćmi Rock Radia. Dziękować.
2: Dziękuję bardzo.
1: Mariusz Tomaszczyk też dziękować.
3: Niezły gość w Rock Radio. 103,8 FM.

0: Nam chodzi o odgłos paszczowo.
1: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.